0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliście.

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne i poinformowali o zachęcającym postępie w negocjacjach. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ocenił także, że działania mediatorów przyniosły znaczny postęp, wskazując m.in. na zawieszenie części restrykcji wobec Iranu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju. Strona amerykańska nie potwierdziła jednak informacji o odmrożeniu irańskich aktywów. Komisja Europejska uspokaja, że import cukru spoza Unii nie jest zagrożeniem ani dla rynku wspólnoty, ani dla rolników z Polski. Takie zapewnienia znalazły się w przesłanym oświadczeniu. Ze szczegółami w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
2: Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. Igor Skrzypek, jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
4: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt. Rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
1: To będzie kolejny bardzo ciepły dzień, tak w wielkim skrócie można by powiedzieć. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili najcieplej w stolicy naszego pięknego kraju, ponad 20 stopni, a najchłodniej w Resku na zachodnim Pomorzu, tam niecałe 12. U nas, no właśnie, zbliżamy się bardziej do granicy tej wyższej. Co czeka nas w ciągu dnia? No, synoptycy wydali ostrzeżenie w niektórych miejscach nawet drugiego stopnia o burzach, możliwe także te z gradem na krańcach południowo-wschodnich. Wszędzie bardzo ciepło, no i to też nosi ostrzeżenie o upałach. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest w miarę stabilne. Biometr niestety z powodu wysokich temperatur będzie raczej nie najlepszy.
5: Tu Radio Impuls, czas na podsumowanie kolejnego dnia. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Policjanci z Lublina zatrzymali 24-latka podejrzanego o uszkodzenie kilku zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Willowej i Altanowej, gdzie mężczyzna miał chodzić z maczetą i młotkiem oraz niszczyć pojazdy. Szybko ustalono jego tożsamość, mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono także narzędzia. Na ten moment wiadomo o uszkodzeniu 4 auta, straty wstępnie oszacowano na kilka tysięcy złotych. Policja wyjaśnia dokładny przebieg zdarzenia i prosi o kontakt osoby, które mogłyby zostać pokrzywdzone albo były świadkami zdarzenia. Chodzi nie tylko o uszkodzenie samochodów, ale też o kierowanie gróźb karalnych. W tej sprawie można kontaktować się z 5. Komisariatem Policji w Lublinie lub z numerem alarmowym 112. Mieszkańcy Puław są o krok bliżej nowego dworca autobusowego. W ratuszu podpisano umowę na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego na ulicy Wojska Polskiego, mówi Kamil Wąsik z Puławskiego Urzędu Miasta.
6: 17 czerwca w Urzędzie Miasta Puławy prezydent Paweł Maj podpisał umowę z Kosnobuk Budownictwo SPZO z Radomia na budowę węzła przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach. Umowa opiewa na prawie 8,5 miliona złotych brutto. Wykonawca ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie inwestycji i to oznacza, że najprawdopodobniej już w połowie lutego przyszłego roku powinniśmy widzieć nie dworzec na wizualizacjach, ale już końcowy efekt wykonania prac budowlanych.
5: Jak będzie wyglądał nowy dworzec?
6: Projektowany przystanek ma charakter takiego nowoczesnego, lekkiego, otwartego obiektu, którego głównym elementem kompozycyjnym jest duże falujące zadaszenie, które obejmuje perony i przestrzeń obsługi pasażerów. I tu warto powiedzieć, że zachowujemy w tym nowym projekcie dworca podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów, a także będą tam elementy małej architektury, takie jak ławki i zieleń, a także pełne zaplecze sanitarne, czyli coś, czego trochę brakowało w tym miejscu w Puławach do tej pory.
5: Miasto podkreśla, że nowy projekt ma pełnić również funkcję reprezentacyjną.
6: Stacja przesiadkowa będzie z jednej strony w całości zabudowana szkłem i nałożonymi na nią ażurowymi elementami. Architektura dworca będzie łączyć funkcjonalność z reprezentacyjnym wyglądem. Mamy nadzieję, że ten nowy obiekt będzie wizytówką tej części miasta, a do tego będzie porządkować komunikację autobusową w naszym mieście. Budowa dworca przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego jest elementem większego projektu Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOW miasta Puławy. Jeżeli chodzi o jakby koszt całego projektu, są to prawie 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi ponad 16 milionów złotych.
5: Dodajmy, że z nowego dworca będą mogły korzystać autobusy komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Wraz z początkiem sezonu letniego wraca temat barszczu sosnowskiego, groźnej rośliny, którą można spotkać na łąkach, poboczach dróg i nieużytkach. Jak ją rozpoznać i dlaczego należy jej unikać? Sprawdziła to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
0: Barszcz sosnowskiego to wysoka roślina, sięgająca nawet kilku metrów z grubą, bruzdowaną łodygą i dużymi pierzastymi liśćmi. Łatwo pomylić ją z dzikim koperkiem, ale jest znacznie większa i zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Kontakt z jej sokami, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do bolesnych oparzeń, pęcherzy i trudno gojących się ran. Eksperci apelują, żeby nie dotykać barszczu sosnowskiego i nie usuwać go samodzielnie. W razie kontaktu trzeba unikać słońca i przemyć skórę wodą, a przy objawach zgłosić się do lekarza.
5: Zauważając barszcz sosnowskiego, trzeba szybko zgłosić to służbom Straży Miejskiej albo lokalnym władzom. Lokalizację można też nanieść na wirtualną mapę na stronie mapabarszcz.edu.pl. Kolejna droga w gminie Józefów nad Wisłą doczeka się modernizacji. Tym razem prace obejmą odcinek prowadzący do gruntów roślinnych w Ruślinie. Burmistrz podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie fragment drogi o długości ponad 700 metrów. W planach jest wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni, utwardzonych poboczy, oznakowania oraz niezbędnych prac wykończeniowych. Koszt zadania to blisko 350 tysięcy złotych, ale gminie pomoże celowa dotacja pozyskana z budżetu województwa lubelskiego. Zgodnie z umową wykonawca ma 2 miesiące na zakończenie prac. Mieszkańcy Poniatowej mogą spodziewać się kolejnych zmian na lokalnych drogach. Podpisano umowę na przebudowę ulic Lubelskiej i Zachodniej, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo w tej części miasta. Inwestycje. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowane zostaną chodniki, skrzyżowania i zjazdy do posesji. Zaplanowano także zatoki parkingowe, modernizację odwodnienia, nowe oznakowanie oraz uporządkowanie zieleni. Wartość zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego 60% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace potrwają do połowy przyszłego roku. Upały, które od kilku dni utrzymują się w regionie, to dopiero zapowiedź tego, co może czekać nas w dalszej części lata. Czerwiec przyniósł wysokie temperatury, dlatego warto pamiętać, że mogą być one niebezpieczne.
7: Jeżeli nie zachowamy środków ostrożności podczas upałów, to grozi nam ryzyko odwodnienia lub nawet udar ciepły. Ryzyko odwodnienia powstaje wtedy, jeżeli nie dostarczamy do organizmu odpowiedniej ilości wody i przebywamy w dużym nasłonecznieniu. Objawami odwodnienia organizmu są uczucie pragnienia, suchość w ustach, ból głowy, osłabienie, zaburzenie koncentracji, zawroty głowy mogą nawet wystąpić.
5: Jolanta Gil z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach podkreśla, że jest kilka sposobów, by radzić sobie z upałem.
7: Należy zapewnić organizmowi odpowiednią ilość wody, no i przede wszystkim należy pamiętać o tym, że należy dbać o skórę, a więc stosować filtry z kremem. Należy stosować zachować przed wyjściem z domu, jeżeli wychodzimy na słońce, nawet 15-20 minut przed, należy wcierać sporą ilość tego kremu w skórę. Należy oczywiście zabezpieczać całą skórę, która będzie nasłoneczniana.
5: Warto pamiętać, że bardzo wysokie temperatury są niebezpieczne dla każdego, jednak niektórzy mogą szybciej odczuć złe skutki upału.
7: Najsilniej promieniowanie działa w godzinach między 10 i 16, więc w tych godzinach jest największe natężenie światła i najlepiej unikać przebywania na słońcu, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o osobach starszych czy dzieciach. Osoby starsze w ogromne upały lepiej w ogóle, żeby mogły pozostać w domu. Należy pamiętać, żeby dzieci nie pozostawiać w samochodach. Samochód bardzo szybko się nagrzewa. Temperatura może osiągnąć nawet 50-60 stopni.
5: Warto korzystać ze słońca z głową, tak by wakacyjne dni były nie tylko ciepłe, ale przede wszystkim bezpieczne. I tymi informacjami zakończyliśmy miniony tydzień. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: No i panie i panowie, nastało lato. Tak jest, 22 dzień czerwca w kalendarzach, a ja zapraszam na nasze poranne poniedziałkowe spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: Poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie. Jak tam po weekendzie? Mam nadzieję, że naładowaliście akumulatory, choć spanie w tak wysokich temperaturach nie jest chyba zbyt przyjemne. No cóż, nadeszło lato i to z przytupem. 22 dzień czerwca w kalendarzach, to 173 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po czwartej, zacznie zachodzić minutę po 21, a dzień trwać ma 16 godzin i 46 minut. No tak, to są te najdłuższe dni w roku. Zapamiętajcie te momenty. Dziś okazja do świętowania, jest Światowy Dzień Garbusa. Pozdrawiamy, choć coraz rzadziej na ulicach można spotkać. Mamy Dzień Kultury Fizycznej, no i Światowy Dzień Lasu Deszczowego, który ma duży wpływ na klimat na całym świecie. A na pewno dobry klimat będzie dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Tomasz, Paulina, także Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
6: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltary!
9: Kto?
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko.

0: Więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Po reklamie.
2: Na Lubelszczyźnie obowiązuje dzisiaj ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. Niemal w całym województwie takie będzie obowiązywało do końca dnia. Także o wysokich temperaturach, wręcz o upałach. W Puławach maksymalnie dzisiaj 28 stopni. Przypomnę, także może zagrzmieć i popadać momentami dość intensywnie. Bądźcie ostrożni.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Miejsca turystyczne i rekreacyjne zapełniają się coraz szybciej. Już pojawiają się tłumy. A proszę bardzo, ja nie myślałem, że dojdzie do takiej sytuacji, bowiem nasi zachodni sąsiedzi, właściwie niemieckie media, zwracają uwagę na rosnące ceny nad polskim Bałtykiem. Chodzi o cenę noclegów, ale przede wszystkim o to, co spożywamy. No i zaczęło się narzekanie. Nie wiem, czy to jest jakaś strategia marketingowa, żeby zniechęcić naszych zachodnich sąsiadów, żeby do nas przyjeżdżali i zostawali u siebie w kraju, no ale być może. Nie narzekajmy na ceny, one po prostu takie są. To może jest czas, żeby poprosić o podwyżkę. Kto wie, kto wie. Bez żadnych podwyżek, za zupełną darmożkę. Za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy Zielona 14.
4: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: about you now.
1: Sensacyjne wieści z Berlina napłynęły wczoraj. Arena Sabalenka nie zagra w finale turnieju w Berlinie. Jessica Pergola pokonała ją dość znacząco. No, pani Arena chyba ostatnio ma ciężkie dni. Podobno wczoraj się tak obraziła, że nie pojawiła się na konferencji prasowej. Na konferencjach prasowych bywają nasi dziennikarze, ale też pojawiają się w wielu innych miejscach. Ich raport w naszych wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
5: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
6: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Będę był to restaurant.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Po reklamie.
7: Dziś poniedziałek, to 22 dzień czerwca, na zegarach 7, my zapraszamy Was na wiadomości.
8: Na początku porannego wydania wiadomości Radia Impuls ostrzegamy przed utrudnieniami drogowymi w powiecie zwoleńskim. Dzisiaj w Łuczynowie rusza przebudowa kolejnego odcinka drogi powiatowej, która łączy Zwoleń i Sarnów. W rejonie prowadzonych prac mogą występować czasowe ograniczenia w ruchu, a to może wydłużać czas przejazdu. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Obywatel Gruzji, który uciekał przed policją pędząc kładem przez centrum Lublina, może zostać zobowiązany do opuszczenia Polski. Jak już informowaliśmy, 34-latek został zatrzymany przez lubelskich policjantów po brawurowym pościgu. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podczas ucieczki stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jechał chodnikami, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu, a piesi musieli usuwać się z jego drogi. Po zatrzymaniu okazało się, że obywatel Gruzji miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli oraz złamania zakazu. Za te przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci wystąpili również do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji nakazującej mu opuszczenie terytorium Polski. Jak zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy i uniknąć najczęstszych błędów? O tym będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia przygotowanego przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy.
9: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
8: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Szkolenie ruszy o 10:00, udział nic nie kosztuje, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Zmiana na ławce trenerskiej Motoru Lublin. Klub poinformował, że nowym szkoleniowcem żółto-biało-niebieskich został Mariusz Misiura. 45-letni trener zastąpi Mateusza Stolarskiego, który prowadził motor od marca ubiegłego roku. To właśnie pod jego wodzą lubelski zespół wrócił do ekstraklasy po 32 latach przerwy. Mariusz Misiura w ostatnim sezonie prowadził Wisłę Płock, z którą wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniej z powodzeniem pracował również w Zniczu Pruszków. Nowy trener lubelskich piłkarzy podpisał kontrakt z Motorem do końca czerwca 2029 roku i do Lublina przychodzi wraz ze swoim sztabem szkoleniowym. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
10: Najprawdopodobniej już dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
11: Chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach.
10: Do tego w tym szpitalu 28-letni lekarz, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura. Alarm alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia związany z falą upałą obowiązywać będzie w prawie połowie regionów we Francji.
11: Ostrzeżenia synoptyków mówią o 40 stopniach. Marek Gładysz.
6: Z powodu rekordowej fali upałów całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj znowu część pociągów nie będzie w ogóle kursować. Dyrektor francuskich kolei Jean Castex oświadczył, że w niektórych regionach z powodu słonecznego żaru istnieje ryzyko deformowania się szyn i awarii systemu sygnalizacji świetlnej.
11: Po raz drugi z rzędu i dziewiąty raz w historii Legia Warszawa zdobyła tytuł mistrzów Polski w koszykówce.
10: Legia wygrała decydujący siódmy mecz z Zastalem Zielonogóra 78 do 70.
11: Cezary Dziwiszek, jak wyglądał ten ostatni mecz finałowy?
12: Dzień dobry. Był podobny do większości spotkań finałowej serii. Serii, trzeba podkreślić, naprawdę pasjonującej. Legia przystępowała do niej jako murowany faworyt, mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej. Zastal jako kopciuszek, który nie miał rozstawienia. Wczoraj zielonogórzanie także postraszyli Legię niemal do samego końca, utrzymując minimalną stratę. Ale w końcówce zabrakło im już chyba nerwów i sił, żeby przegonić ostatecznie stołecznych. Srebrny Zastal niewątpliwie i tak napisał piękną historię ligowej rewelacji. Ale warszawianie jeszcze piękniejszą. Po drugim złocie z rzędu, trzeba powiedzieć wprost, odwrotnie niż w piłce nożnej, w koszykówce Legia przeżywa tłuste lata.
7: Na Lubelszczyźnie obowiązuje dzisiaj ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. Niemal w całym województwie takie będzie obowiązywało do końca dnia. Także o wysokich temperaturach, wręcz o upałach. W Puławach maksymalnie dzisiaj 28 stopni. Przypomnę, także może zagrzmieć i popadać momentami dość intensywnie. Bądźcie ostrożni.
13: Dzień dobry. Jak wyspani po tej najkrótszej nocy w roku?
7: Dzień dobry w pierwszy letni poniedziałek.
13: Na który zapraszają Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
13: No to jeszcze raz. Dzień dobry.
0: Radio Impuls.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, a my zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalna wago, ten poniedziałek przyniesie okazję, by uporządkować sprawy, które od kilku dni odkładasz na później w relacjach. Warto postawić na szczerość, bo jedna krótka rozmowa może wyjaśnić więcej niż tydzień domysłów.
0: Rak. To będzie dobry dzień na skupienie się na domu, rodzinie albo zwyczajnie na własnym komforcie. W pracy lub codziennych obowiązkach trzymaj się planu, bo improwizacja może dziś narobić więcej zamieszania niż pożytku.
1: A wodnika poniedziałek może zaskoczyć ciekawą propozycją albo wiadomością, która zmieni plany na resztę tygodnia. Warto zachować otwartą głowę, ale z decyzjami lepiej nie pędzić, jeśli nie masz jeszcze wszystkich szczegółów.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: O tej porze jeszcze z kalendarzem w dłoni, dziś Dzień Kultury Fizycznej. Wiadomo, o co chodzi. To święto, które przypomina, jak ważna jest dla nas aktywność fizyczna.
0: Chociaż sama nazwa brzmi trochę archaicznie, bo kultura fizyczna kojarzy się z dawnym dziennikiem, gwizdkiem nauczyciela WF-u.
1: Trochę tak, prawda? Chociaż kultura kulturą, ale ta fizyczna przydałaby się w komplecie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future. Po reklamie.
0: Ciepło w dalszym ciągu, 28 stopni, nawet dzisiaj mają pokazać termometry w Puławach, jutro i w środę 27. Od czwartku znów temperatura zacznie rosnąć, no i od piątku ma przekroczyć 30. Dzisiaj przede wszystkim ostrzegamy, mogą pojawić się burze i to momentami dość gwałtowne, tak więc bądźcie przygotowani. Wiatr na razie słaby i miarkowany, wieje z północy.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: 22 dzień czerwca, ostatni tydzień szkoły, bardzo przyjemny. Na przykład organizowany jest dzień pustej klasy, co oznacza, że niektórzy idą wtedy na boisko, inni organizują ognisko, jeszcze inni idą na lody. Fajnie.
0: Takie mini wakacje przed wakacjami. Super pomysł. Przepraszam, kiedy dzień pustego biura?
1: Aha, podłapałeś temat, tak? Czyli rozumiem, że jutro cię nie będzie, tak?

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałkowy poranek, a my zainspirowani piątkowym dniem Kota Garfielda proponujemy posłuchać, co on sądził na temat poniedziałku.
1: Tak, brzmiało to mniej więcej tak. Nie lubię poniedziałków, nienawidzę. A zatem nakazuję, aby od dziś nie było poniedziałków. Jasne? A więc dziś mamy wtorek. Życzę miłego wtorku.
0: Mimo wszystko zapraszamy na te poniedziałkowe, aktualne, najbardziej bieżące informacje, wiadomości już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: O reklamie.
4: Na zegarach godzina 8:00, w poniedziałek czas na kolejną porcję wiadomości.
5: Do 3 lat więzienia grozi 28-latkowi z Poniatowej, który groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń palną i zmuszał ich do podporządkowania się jego poleceniom. Do zdarzenia doszło w minioną środę w centrum miasta. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był agresywny. Szarpał i dusił jednego z przechodniów, drugiego zmusił do uklęknięcia i podniesienia rąk. Interweniujący funkcjonariusze zatrzymali go na ulicy Nałęczowskiej. Podczas próby ucieczki mężczyzna wrzucił do wody przedmiot przypominający broń. Został on później odnaleziony przez policyjnych nurków. Zatrzymany miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Jak już informowaliśmy, podpisano już umowę w sprawie budowy nowego węzła przesiadkowego na terenie dawnego dworca autobusowego w Puławach, w związku z tym, że wykonawca wkrótce przystąpi do pracy i przejmie plac budowy. W tę środę władze miasta uprzedzają, że tego dnia zacznie obowiązywać zakaz parkowania. Przed środą należy więc usunąć stamtąd wszystkie pojazdy. Zakaz nie obejmie jedynie dzierżawców działających na tym obszarze. Oni będą mogli nadal korzystać z wjazdu od strony ulicy Wojska Polskiego w rejonie najbliższym ulicy Lubelskiej. Tymczasem w Opolu Lubelskim trwa modernizacja parku miejskiego. O szczegółach mówi burmistrz Sławomir Plis.
6: Park cały czas modernizujemy, bo to jest przestrzeń 16-hektarowa, piękna, malownicza, dużo zieleni. Również jest i staw, i oczko wodne, które właśnie jest w tym parku, a oprócz tego infrastruktura to nowa zieleń, którą udało nam się również doposażyć ten park, aby był bardziej atrakcyjny. Nowe alejki, również tężnia, boisko wielofunkcyjne, pump track, nowy amfiteatr.
5: Opolska tężnia solankowa to najnowszy tego rodzaju obiekt w naszym regionie. Dzięki niej odpoczynek w parku miejskim można połączyć z profilaktyką zdrowotną, bo wokół tego obiektu tworzy się nadmorski mikroklimat. A teraz zwracamy się do aktywnych zawodowo rodziców z gminy Wilków. Lokalny klub dziecięcy prowadzi jeszcze rekrutację uzupełniającą. Do nadchodzącego piątku można składać dokumenty, a o przyjęciu dzieci zdecydują punkty przyznane podczas postępowania rekrutacyjnego. Na dodatkowe punkty mogą liczyć maluchy z rodzin wielodzietnych oraz te, których oboje rodzice pracują albo studiują. Pełny regulamin i wzory formularzy znajdziecie na stronie internetowej gminy Wilków, a wypełnione wnioski trzeba złożyć w urzędzie w godzinach jego pracy. 26 czerwca to ostateczny termin. W tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i ze świata.
7: Sytuacja opanowana, ale akcja strażaków w pomorskim Harnowie niedaleko Ustki potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
8: Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie pożaru w zakładzie produkującym aerozole. Ogień pojawił się tam wczoraj. Konieczna była ewakuacja niemal 30 mieszkańców pobliskich domów.
7: Łączymy się z Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku. Jak wyglądają o poranku działania służb?
9: No, trwa żmudna część akcji. Strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewia ognia.
10: Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
9: Mówił im przed chwilą kapitan Piotr Basarap ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest kompleks budynków, z którego część udało się uratować. Jak przyznają strażacy, zagrożenie wybuchowe było największym wyzwaniem.
10: Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
9: Jak strażacy zakończą działania i będzie można bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, policja będzie ustalać przyczyny pożaru.
8: Ponad 1600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i ulew, które przechodzą nad Polską.
7: Michał Dobrołowicz, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
7: Michale, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód?
11: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
8: Michał, powtórzmy jednak, to jest nie koniec burz. Gdzie dzisiaj może zagrzmieć?
11: Przede wszystkim w południowo południowo-wschodniej Polsce, w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. Te burze na razie niemal w całym kraju przyniosą ochłodzenie, ale przed weekendem ma wrócić upał i to też w większości regionów.
7: Grupę kradnącą samochody w Łódzkiem rozbili policjanci ze Skierniewic. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby.
12: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
13: To 4 mieszkańcy województwa mazowieckiego, mają od 31 do 45 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa, a także wprowadzania do obrotu narkotyków. Podczas akcji, w której wzięli udział także kontrterroryści, odzyskano 2 samochody, to BMW i Lexus. Policjanci przejęli też dużo sprzętu elektronicznego służącego do włamania, także silniki samochodowe i części. 3 zatrzymani trafili do aresztu.
4: Ciepło w dalszym ciągu, 28 stopni, nawet dzisiaj mają pokazać termometry w Puławach, jutro i w środę 27. Od czwartku znów temperatura zacznie rosnąć, no i od piątku ma przekroczyć 30. Dzisiaj przede wszystkim ostrzegamy, mogą pojawić się burze i to momentami dość gwałtowne, tak więc bądźcie przygotowani. Wiatr na razie słaby i miarkowany, wieje z północy.
14: Pierwszy letni poniedziałek, ale nie letni, bo bardzo ciepły.
4: Tak, tak. Oprócz porannej kawy polecamy też sporo wody.
14: A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
14: Dzień dobry.
15: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, nie wiem, czy słyszałeś, ale najstarszy komentator sportowy świata, argentyński dziennikarz Enrique Macaya Marquez, ma 91 lat i właśnie bije kolejny rekord.
0: I rozumiem, jest teraz w pracy.
1: Tak, tak. Ten mundial jest już jego 18. Od pierwszego komentowanego przez niego meczu na Mistrzostwach Świata minęło właśnie 68 lat.
0: Ojej, czyli widział w akcji Pelego, Maradonę, a teraz ogląda Messiego. No i chyba można mu pozazdrościć jednego, że nigdy nie musiał odliczać dni do

0: Uwaga, uwaga podróżnicy, szykuje się lot dla tych, którzy naprawdę nie lubią przesiadek. Australijskie linie lotnicze chcą uruchomić najdłuższy pasażerski lot bez międzylądowania na świecie.
1: Czyli jak długo w powietrzu?
0: Trasa Sydney-Londyn, czyli ponad 16 tysięcy kilometrów i nawet 22 godziny w samolocie.
1: Ja maksymalnie wytrzymuję 6. Dobra, no czyli reszta trasy z anestezjologiem.
2: Radio Impuls. Reklama. Kazimierz Nikejś.

0: klap.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Po reklamie.
14: Na Lubelszczyźnie wiatr na razie słaby i miarkowany, potem przybierze na sile, wieje z północy. Ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali, w miarę stabilne. Biometr, no raczej dzisiaj nie najlepszy, będzie gorąco, 28 stopni, pokazać mają termometry w Puławach. Do tego jeszcze opady deszczu, a także burze. Bądźcie ostrożni.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wygląda na to, że dzikie zwierzęta coraz śmielej zaglądają w miejsca, które zwykle należą do ludzi. Na Helu łosie sprawdzały plac zabaw i interesowały się huśtawkami. W centrum Przemyśla spacerował niedźwiedź, a na przykład w Kolumbii, teren uniwersytetu, wszedł jaguar.
0: I to nie byle gdzie, no tylko w okolice biblioteki.
1: A, taki jaguar intelektualista.
0: Nie, to jest pewne. Bibliotekę, rynek czy plac zabaw miały w tym czasie na wyłączność.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radio.

0: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałek, o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: No bo nie tak dawno dla niektórych, w 2002 roku na antenie telewizji polskiej wyemitowano ostatnie wydanie programu przyrodniczego Z kamerą wśród zwierząt.
0: A w 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.
1: A koncertowo za chwilę, punktualnie o 9:00 przekażą wam wiadomości nasi dziennikarze.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Hard Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, to 22 dzień czerwca, na zegarach 9:00, czas na wiadomości.
12: Rydzka policja wyjaśnia okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło wczesnym sobotnim rankiem w Fajsławicach. Auto jadące drogą krajową nagle zjechało na przeciwny pas ruchu, trafiło do rowu i uderzyło w skarpę. Ranny został 11-letni pasażer. Z powodu obrażeń ciała został przetransportowany do szpitala. Jak wstępnie ustalili policjanci, 68-letni obywatel Ukrainy kierujący autem prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Wiadomo, że był trzeźwy. Funkcjonariusze przypominają, że zmęczenie i senność za kierownicą mogą być równie niebezpieczne jak nadmierna prędkość czy alkohol. Przed dłuższą trasą warto zadbać o odpoczynek, a w trakcie jazdy reagować na pierwsze objawy zmęczenia i robić przerwy. Lubelskie bolidy napędzane wodorem kolejny raz wezmą udział w wyścigu Shell Ecomarathon 2026. Zespół Hydro Green Team Politechniki Lubelskiej jako jedyny z Polski wystawi dwa pojazdy, Hydros i Hydre. Celem rywalizacji jest przejechanie jak najdłuższego dystansu przy minimalnym zużyciu energii i zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Oba pojazdy napędzane są wodorem i ogniwami paliwowymi, a za ich kierownicą zasiądą studentki Politechniki Lubelskiej. Zawody w Kamieniu Śląskim ruszą w tę środę i potrwają do niedzieli. Weźmie w nich udział 150 drużyn z 28 krajów. Władze powiatu zwoleńskiego zainwestują w profilaktykę zdrowia psychicznego. Samorząd pozyskał ponad 68 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Dzięki tym środkom zrealizuje szeroko zakrojony projekt. Zapowiada, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących radzenia sobie ze stresem i rozpoznawania kryzysów psychicznych. Zaplanowano także konferencje i działania skierowane do różnych grup wiekowych. Jak podkreślają samorządowcy, celem projektu jest nie tylko wsparcie osób w kryzysie, ale też zwiększenie świadomości i poprawa dostępności pomocy psychologicznej w regionie. A miłośnikom przyrody przypominamy, że kończy się czas na oglądanie wystawy zdjęć puławskich ważek. Dlaczego akurat na terenie tego miasta występuje tak wiele tych owadów, mówi Ewa Rauner-Bułczyńska, autorka zdjęć.
11: Mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie. Osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo. No i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne.
12: Wystawa w Puławskim Obserwatorium Astronomicznym będzie czynna do jutra. Na razie region za nami, sprawdźmy co nowego w kraju i na świecie.
13: Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońca Romanowskiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.
14: Jakie są podstawy wniosku o uchylenie ENA?
15: Powodem jest to, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister ma przebywać w Serbii, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej poszukiwany przez ponad półtora roku Romanowski mieszkał na Węgrzech, gdzie azylu politycznego udzielił mu rząd Viktora Orbana. Po utracie przez Orbana władzy zniknął jednak i według nowych węgierskich władz przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii. Jego obrońca wnioskuje więc o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na to, że przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że jego klient ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, a przez półtora roku nie ujęto go w żadnym z nich, a Serbia przecież do Unii nie należy. Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobro, który także ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, skąd także wyjechał w maju i przebywa obecnie w USA, a więc także poza Unią.
14: I jeszcze przez godzinę czwórka koło Opola będzie zablokowana. W nocy na pasie w kierunku Wrocławia ciężarówka najechała na auto pracowników obsługi autostrady. Jedna osoba w wypadku zginęła.
13: A my łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co w tej chwili dzieje się na tym odcinku autostrady?
16: Czyszczenie i frezowanie jezdni, bo jak ustaliłam, ciężarówka najechała na pojazd, kiedy malował pasy. Cała biała farba wylała się na nawierzchnię. To sprzątanie potrwa mniej więcej do 9:00. Do tej pory oba pasy w kierunku Wrocławia będą zablokowane. Służby, ale także elektroniczne tablice na autostradzie kierują samochody na objazdy drogą krajową 94 i 46, w tym przez Opole. To z kolei powoduje ogromne korki w samym mieście. Miejski Zakład Komunikacyjny poinformował o dużych opóźnieniach w kursach autobusów 7, 15, 25 i 30.
1: Na Lubelszczyźnie wiatr na razie słaby i miarkowany, potem przybierze na sile, wieje z północy. Ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali, w miarę stabilne. Biometr, no raczej dzisiaj nie najlepszy, będzie gorąco, 28 stopni, pokazać mają termometry w Puławach. Do tego jeszcze opady deszczu, a także burze. Bądźcie ostrożni.
17: Poniedziałkowy poranek, jeszcze nie mrożoną, ale kolejną kawę piją z wami Ewelina Kroczek,
1: Marek Moc. Zapraszamy na ploteczki już za chwilę.

0: to poniedziałkowy poranek, jest kawa, jest muzyka i są plotki.
1: W showbiznesie wyraźnie sezon na wielkie rodzinne i ślubne emocje. Paweł DeLong już wkrótce po raz trzeci zostanie tatą, a z baby shower jego partnerki Patrycji Komorowskiej wiadomo już, że będzie dziewczynka. A to nie koniec takich wieści, bo 43-letnia Anne Hathaway też ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.
0: Z kolei Dua Lipa pochwaliła się zdjęciami ze ślubu i sukienką, w którą wszyto 480 tysięcy koralików i 25 tysięcy piór. Podobno powstawała latami.
1: Obrosła gwiazda w piórka.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
19: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
1: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
17: Nowy tydzień zaczynamy gorącym poniedziałkiem. Termometry w Puławach i w Końskowoli pokażą dziś do 29 stopni Celsjusza. Przez większość dnia będzie słonecznie, a wiatr pozostanie słaby. Ale wszystko może się gwałtownie zmienić przez burzę. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać w całym naszym regionie do godziny 18. Wieczorem pogoda powinna się uspokoić, a niebo ponownie się rozpogodzi.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A w tej godzinie jeszcze pojawiają się znane nazwiska. Anna i Robert Lewandowscy wybrali się do Mediolanu i od razu w sieci zamieszanie, media zaczęły spekulować. Czy to przypadkiem nie w sprawie transferu?
0: Nie o to chodziło?
1: Nie, chodziło tylko o pokaz mody znanej marki i jak to w takich sytuacjach bywa, największe emocje wzbudziła stylizacja Anny Lewandowskiej, która pojawiła się w odważnej, prześwitującej kreacji.
0: Nie, pani Anna po prostu sprawdziła prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek, a w sobotnim losowaniu Lotto padły dwie główne wygrane. Kwota w obu przypadkach przekroczyła ponad 2 miliony złotych. No, niektórzy mają swoją pogodę dla bogaczy, tak.
1: No, a za chwilę o pogodzie też powiemy dokładnie po naszych wiadomościach, które wystartują punktualnie o 10:00.
2: Reklama. To pewne, niskie ceny są...

maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Odpaliliśmy letnią wypłatę.

0: letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Uwaga, super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: 10 na zegarach, w poniedziałkowy poranek. Przed nami kolejne wiadomości.
7: To wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od ważnego apelu. W minionym tygodniu na rondzie prymasa Stefana Wyszyńskiego w Puławach doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Starsza, zdezorientowana kobieta samotnie maszerowała po wyspie ronda. Zareagował jeden z naszych słuchaczy, pracownik lokalnej firmy budowlanej. Pomógł seniorce zejść z jezdni i zapewnił jej bezpieczeństwo. Jak relacjonuje, z kobietą nie było logicznego kontaktu, dlatego natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112. Na miejsce przyjechała policja, która przejęła opiekę nad seniorką. Zachowanie naszego słuchacza było wzorowe. Cała ta historia przypomina, że w takich sytuacjach nie ma miejsca na obojętność, a szybka reakcja i powiadomienie służb mogą decydować o czyimś bezpieczeństwie, a nawet zapobiec tragedii. A teraz zachęcamy do działania młodych przedsiębiorców. Ruszył nabór do Puławskiego Akceleratora Biznesu. To program skierowany do mikro, małych i średnich firm z województwa lubelskiego, które działają nie dłużej niż 3 lata. Lokalne przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w skutecznym rozwoju. W ramach akceleracji firmy otrzymają pomoc m.in. w marketingu i sprzedaży, budowaniu marki, analizie rynku i konkurencji, planowaniu wejścia na rynek czy pozyskiwaniu finansowania. Przewidziano także doradztwo prawne, networking oraz dostęp do infrastruktury biznesowej. Projekt realizuje Puławski Park Naukowo-Technologiczny, a nabór już ruszył i ma charakter ciągły. Do programu zostanie zakwalifikowanych 15 przedsiębiorstw, które mogą liczyć nawet na 12 miesięcy indywidualnego wsparcia w rozwoju działalności. W Dolinie 10 Stawów w Poniatowej szykują się zmiany. Gmina podpisała umowę na projekt, który ma jednocześnie zadbać o przyrodę i sprawić, że to miejsce będzie jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Małgorzata Kmieciak.
8: W praktyce oznacza to sporo zmian w terenie. Pojawią się nowe ścieżki spacerowe i edukacyjne, które mają ułatwić zwiedzanie tego obszaru, no i przybliżyć gościom jego przyrodę. Zaplanowano także nasadzenia drzew i roślin, a w samych stawach i w ich okolicach powstaną wyspy dla ptaków oraz miejsca lęgowe. Nie zabraknie też elementów dla odwiedzających. Będą ławki, kosze, nowe alejki, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Całość ma sprawić, że Dolina 10 Stawów stanie się bardziej dostępna, ale nie utraci swego naturalnego charakteru.
7: Pracę wykona firma z Lublina, a inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego od 2021 do 2027. Jej wartość to ponad 2 miliony złotych, a zakończenie prac zaplanowano na 2027. rok. W Puławskiej Galerii Sztuki można już oglądać nową wystawę prac Bartłomieja Grudnia zatytułowaną Zmultiplikowany. Artysta pochodzi z Puław, a jego olejne obrazy łączą klasyczne malarstwo figuratywne z ekspresją i refleksją nad tematami społecznymi, moralnymi i filozoficznymi. Jak sam podkreśla, jego twórczość opiera się na symbolach i próbie zatrzymania myśli w obrazie. Wystawa w gmachu Domu Chemika będzie dostępna do 23 sierpnia. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat.
9: Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad Włocławkiem w Kujawsko-Pomorskiem.
10: Płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Ewakuowano pobliski szpital.
9: Od razu łączymy się z Stanisławem Pawłowskim. Co mogło być przyczyną, co mogło być w środku tej płonącej hali?
11: No, jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Jak mówiliście, ewakuowano pobliski szpital.
12: 30 pacjentów, którzy byli w szpitalu i na rehabilitacji, jesteśmy około 30 osób personelu.
11: Powiedział mi przed chwilą Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
9: Parlament Europejski ma dziś zająć się zwalczaniem piractwa transmisji sportowych na żywo.
10: Debata odbywa się w czasie Mundialu w Ameryce, o czym przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą.
13: Chodzi o to, że w przeciwieństwie do filmów wartość transmisji meczu na żywo spada do zera po jego zakończeniu. Unijna procedura przewidziana w prawie cyfrowym daje platformom zbyt dużo czasu na reakcję. Blokada po meczu nie powstrzymuje piratów przed zarobkiem, a legalnych nadawców pozbawia gigantycznych przychodów. Omawiane są różne środki zaradcze, na przykład zasada 30 minut na usunięcie nielegalnej transmisji, czy stosowanie dynamicznych nakazów blokowania, które pozwalają operatorom na automatyczne odcinanie serwerów i adresów IP piratów w trakcie meczu.
10: Mundialowy kopciuszek Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać.
9: W Miami remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie. Takie właśnie Zielony Przylądek w Miami. Niespodzianką także mundialowy bezbramkowy remis Iranu z Belgią.
10: Tak po tym remisie przekonywali meksykańscy komentatorzy.
9: Imponująca odporność irańska na amerykańskiej ziemi mimo fatalnego sędziowania. 0-0. Iran z najstarszą 11 na Mistrzostwa Świata od 1966 roku, kiedy to zaczęto prowadzić futbolowe statystyki.
10: Średnia wieku 32 lata i 181 dni.
9: Bohaterem meczu 33-latek bramkarz Alirzada Bayramvand. Głównie dzięki niemu Iran ma na koncie 2 mundialowe mecze bez porażki.
10: I jeszcze radość kibiców Egiptu.
9: Egipt z historycznym pierwszym mundialowym zwycięstwem czekali 92 lata. Doczekali się 3-1 pokonana Nowa Zelandia.
7: Po godzinie 10 mamy już 21 stopni w Puławach i w Dęblinie. Temperatura ma dziś wzrosnąć o jeszcze 8 oczek. Z kolei na niebie mogą się pojawić ciemniejsze chmury. Instytut Meteorologii prognozuje, że przez nasz region przejdzie dziś front burzowy. Alerty drugiego stopnia wydano dla całego naszego regionu. Wyładowaniom mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet grad. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 18.
14: To poniedziałkowy poranek, o tej porze już nie taki straszny. My już teraz wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
6: A jeszcze przez godzinę z wami
14: Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
15: Radio Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jedną z wakacyjnych atrakcji w planach wielu z was będzie być może zoo, więc posłuchajcie tej historii.
0: W jednym z brytyjskich ogrodów zoologicznych pięć papug trafiło na kwarantannę za bardzo niewybredne zachowanie wobec odwiedzających. Otóż przeklinały. Co gorsza, papugi też się z tego śmiały. Jakby wiedziały, że właśnie dają najlepszy występ dnia.
1: Stand-up trochę. Mm-hmm. Problem w tym, że ten występ był trochę zbyt popularny, więc trzeba je było rozdzielić, zanim nauczyłyby złych manier. Kolejne. Wieście papug.
0: No matko, taki chór papug mówiące brzydkie wyrazy. Nie wyobrażam sobie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Po reklamie.
8: Dzisiaj w naszym regionie jest gorąco, ale już nie upalnie. Termometry pokażą do 29 stopni w Puławach i na Łęczowie. Jest słonecznie, a wiatr oferuje tylko delikatną ochłodę. W porywach ma dziś do 25 km na godzinę. Przyspieszy tam, gdzie pojawią się burze, a Instytut Meteorologii podaje, że do godziny 18 może zagrzmieć w każdym powiecie naszego regionu. Burze mogą przynieść intensywne opady deszczu.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Właśnie czytam, że w Brazylii powstał dom, który dosłownie zbudowano z ponad 8000 szklanych butelek.
0: Efekt? Około 70 metrów kwadratowych i 7 pomieszczeń.
1: Pomysł narodził się, gdy mama z córką zobaczyły, jak dużo szkła zalega w okolicy i postanowiły zmienić problem, a raczej zamienić problem w budulec.
0: No ciekawa, jaka temperatura panuje w tej jednej wielkiej butelce.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kazimierz Mikejszyn.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.
3: Ja się staram.

0: 22 czerwca, dziś Światowy Dzień Garbusa, czyli w roli głównej ten kultowy samochód. Także przypomnijmy, Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Lasu Deszczowego. A jeśli chodzi o znane osoby, to świętują między innymi aktorka Meryl Streep i piosenkarka Cyndi Lauper.
1: No to kłaniamy się nisko, pozdrawiamy wszystkich świętujących i zapraszamy na nasze wiadomości. Start punktualnie o 11.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach 11, a przed nami wiadomości.
7: Od dziś zmiany dla kierowców na trasie z Woleń-Sarnów. W Łuczynowie ruszają prace związane z modernizacją drogi powiatowej. W czasie robót należy spodziewać się okresowych utrudnień i wolniejszego ruchu. Warto zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznaczeń wprowadzonych na czas przebudowy. A teraz przenosimy się na drogi w powiecie opolskim. Tamtejsza policja podsumowuje ostatnią akcję Trzeźwość przeprowadzoną w minionym tygodniu. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze skontrolowali ponad 600 kierowców MI, ujawnili 10 nietrzeźwych uczestników ruchu. Wśród nich było 2 kierowców samochodów i 8 rowerzystów. Niechlubnymi rekordzistami okazali się dwaj cykliści z gmin Józefów nad Wisłą i Poniatowa, którzy mieli poblisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali także 2 prawa jazdy oraz ujawnili 2 kierowców, którzy prowadzili samochody bez wymaganych uprawnień. Mundurowi przypominają, że pijani kierowcy i rowerzyści stwarzają śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych. To ważne, by nie pozostawać obojętnym. Jeśli podejrzewamy, że ktoś prowadzi pod wpływem alkoholu, warto zadzwonić pod numer alarmowy 112. Taka reakcja może zapobiec tragedii. Zakończyła się rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie. Drugi najstarszy park w mieście przeszedł kompleksową modernizację. O tym, co zmieniło się na jego terenie i co to oznacza dla mieszkańców i gości Lublina w relacji Małgorzaty Kmieciak.
8: Historyczne alejki, nowe nasadzenia i więcej przestrzeni do rekreacji. Tak po zmianach wygląda Park Bronowicki w Lublinie. Odtworzono dawny układ ścieżek, powstały nowe ciągi piesze oraz miejsca do odpoczynku. Na najmłodszych czeka nowoczesny plac zabaw z urządzeniami wodnymi, a dla osób aktywnych przygotowano siłownię plenerową. Park wzbogacił się także o 1000 nowych roślin, ławki, stojaki rowerowe. Jest tam bezpłatne Wi-Fi. Zadbano również o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, a bezpieczeństwo mają zapewniać monitoring i nowe oświetlenie.
7: Uroczyste otwarcie Parku Bronowickiego odbędzie się w ten piątek. Z tej okazji przygotowano wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W programie m.in. spacery z przewodnikiem, warsztaty artystyczne, spektakle teatralne oraz koncerty. O szczegółach informuje Lubelski Ratusz. Tymczasem w wiejskiej gminie Puławy trwają przygotowania do tegorocznego truskawkobrania. Plenerowa zabawa odbędzie się 5 lipca w Górze Puławskiej, a jednym z punktów programu będzie konkurs na Miss i Mistera Truskawki. Przygotowania warto warto zacząć już teraz, ponieważ trzeba zaproponować strój inspirowany motywem truskawki. W tej rywalizacji i w specjalnym pokazie mody mogą wziąć osoby w każdym wieku. Na autorów najciekawszych kreacji czekają okolicznościowe tytuły i nagrody. Pełny regulamin konkursu oraz plan nadchodzącej imprezy w Górze Puławskiej znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Puławy. Region na razie za nami, pora na kraj i świat.
2: Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.
9: Ponownie zaczynamy od pożaru hali, w której składowane były chemikalia, żywice i utwardzacze w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Stanisław Pawłowski z aktualnymi informacjami. Staszku, według tych najnowszych, strażakom udało się już pożar opanować.
10: Dokładnie. Na miejscu pracuje około ponad 100 strażaków i najważniejsza informacja jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Jak się dowiedziałem, w środku znajdowało się około 5 ton żywicy z utwardzaczem. Strażacy będą mogli dokładnie ocenić, ile tych substancji spłonęło dopiero po wejściu do środka. W pierwszej fazie działań ewakuowano też pobliski szpital rehabilitacyjny z przychodnią. Budynek opuściło 4 hospitalizowanych pacjentów, około 30 osób z personelu i około 30 przychodzących na rehabilitację pacjentów. W samej hali były 3 osoby w części administracyjno-socjalnej. Na szczęście opuściły budynek na początku pożaru. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa dogaszanie, które może potrwać jeszcze kilka godzin.
9: Do kancelarii premiera do wczoraj nie wpłynęło postanowienie prezydenta o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: Według prawa poza prezydentem powinien je podpisać także premier. W odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza rzecznik rządu odpisał, że po odesłaniu orderu przez prezydenta Ukrainy sprawa kontrasygnaty jest bezprzedmiotowa. W ambasadzie polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni zaprezentują dziś modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO.
9: To jeden z ostatnich etapów starania o wpis centrum na listę światowego dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.
11: Chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie.
9: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. Ostateczna decyzja zapaść ma w lipcu.
7: Poniedziałek jest pełen słońca i prawdziwie letniego ciepła. Termometry w Puławach i w Zwoleniu pokażą dziś maksymalnie 29 stopni, a wiatr pozostanie słaby. Jeśli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, obserwujcie niebo, bo przez nasz region może przejść front burzowy. Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do godziny 18. Wieczór powinien być już spokojny, a noc zapowiada się ciepła z przynajmniej 12 stopniami Celsjusza.
0: To poniedziałkowe przedpołudnie, my już kończymy nasze show. Kurtyna opada, mówiąc tak teatralnie oczywiście.
1: Ale polecamy wam dzisiaj kurtyny wodne.
0: A za dziś dziękuję Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia, do jutra.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Impuls. Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
4: O, adres taki egzotyczny.
5: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
14: Dajemy do walki!
11: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Po reklamie.
17: Przed nami słoneczne i gorące poniedziałkowe popołudnie, ale synoptycy ostrzegają, że druga część dnia może przynieść także gwałtowne zmiany pogody. Lokalnie może zagrzmieć i mocno popadać. Według alertów wydanych dla wszystkich powiatów naszego regionu, burze mogą się dziś zdarzyć do godziny 18. Kolejne dni mają być pod tym względem spokojniejsze, ale nadal słoneczne i gorące. Coraz cieplejsze będą również noce.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundale!
2: Kto?
3: Fundale!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Właśnie minęła 12. Zapraszamy na wiadomości.
8: 3 miesiące spędzi w areszcie 28-letni mieszkaniec Poniatowej, który w centrum miasta groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń i dopuszczał się agresywnych ataków. Według ustaleń policji mężczyzna zaczepiał przypadkowe osoby, jednego z przechodniów szarpał i dusił, drugiego zmusił do klęknięcia i podporządkowania się jego poleceniom. Na miejsce wezwano patrol, który zatrzymał agresora podczas interwencji. W trakcie ujęcia mężczyzna wrzucił do wody przedmiot przypominający broń palną. Został on później odnaleziony przez płetwonurków. Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie 28-latka. Grozi mu do 3 lat więzienia. A teraz przypominamy kierowcom, żeby nie parkowali na terenie dawnego dworca PKS przy ulicy Wojska Polskiego. W środę plac zostanie przekazany wykonawcy, który rozpocznie budowę nowego węzła przesiadkowego. Pojutrze zacznie tam obowiązywać zakaz parkowania, dlatego miasto apeluje, żeby już wcześniej usunąć wszystkie pojazdy z tego terenu i nie utrudniać rozpoczęcia inwestycji. Wyjątek dotyczy dzierżawców prowadzących działalność na tym obszarze. Dla nich zachowany zostanie dojazd od strony ulicy Wojska Polskiego, od wjazdu znajdującego się najbliżej ulicy Lubelskiej. Urząd Gminy Baranów apeluje do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody. Powodem jest utrzymująca się susza i wysokie temperatury, które powodują duże obciążenie sieci wodociągowej. Władze proszą, by w tym czasie ograniczyć zużycie wody do podstawowych potrzeb domowych. Chodzi o to, by nie wykorzystywać kranówki do podlewania ogrodów i trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów. Jak podkreśla gmina, taka oszczędność pomoże utrzymać odpowiednie ciśnienie w wodociągach i może zapobiec przerwom w dostawach. To także ważne dla zapewnienia sprawnego działania hydrantów i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. A teraz wracamy jeszcze do minionego weekendu. Mieszkańcy i goście Puław przez 2 dni bawili się na pikniku u księżnej Izabeli. Jak mijał im czas na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich? Sprawdzała to nasza reporterka Julia Zagrajuk.
9: My już jesteśmy drugi raz na tym pikniku i muszę powiedzieć, że przeszło moje oczekiwania organizacja w tym roku, dlatego że jest mnóstwo stanowisk, fantastyczna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Mnóstwo konkursów, quizów, rozwiązywania zagadek, zabawy samej w sobie, ale też mnóstwo muzyki i tańca, no i taki lekki powrót właśnie do czasów księżnej Izabeli. Także wydaje mi się, że jest rewelacyjnie.
8: Dodajmy, że tegoroczny piknik był także okazją do świętowania 120. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Z tej okazji wczoraj wypuszczono w powietrze dziesiątki baloników w barwach miasta. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy.
10: 5 ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika znajdowało się w hali we Włocławku, w której o poranku wybuchł pożar. Strażakom udało się opanować ogień, ale akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda ta akcja gaśnicza w tej chwili?
11: Ze względu na chemikalia, które były w środku, strażacy do walki z ogniem używają środka pianotwórczego. Przed strażakami wciąż sporo pracy. Konieczna będzie rozbiórka hali oraz dokładne dogaszenie całego pogorzeliska. Na początku akcji ewakuowano pobliski szpital, w którym było ponad 60 osób. W hali były z kolei 3 osoby, które wyszły jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
10: Kupujemy coraz więcej, ale nie tyle, ile oczekiwaliby eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. Igor Skrzypek, dzień dobry.
0: Jestem, dzień dobry.
10: Tylko, że te dane to duże rozczarowanie?
0: Duże, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
12: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas, nie jest ono nam aż tak bardzo potrzebne, no ale też nie wydajemy więcej pieniędzy na żadne inne środki trwałe.
0: Główny ekonomista Welobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę. Do załamania handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach, które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
10: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował właśnie, że podał się do dymisji. Do końca wakacji ma być wybrany jego następca, a zarazem nowy lider Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer.
7: Popołudnie już raczej z przejaśnieniami w Puławach, a noc należeć będzie do pogodnych i całkiem ciepłych, bo nad ranem możemy notować 14 stopni Celsjusza. Przez większą część nocy jednak temperatura będzie bliżej 18 stopni. Jutro w ciągu dnia możemy liczyć na zdecydowanie więcej słońca, choć zachmurzenie duże przewidywane jest na przykład w Lublinie, gdzie termometry będą wskazywały jutro 27 stopni Celsjusza. No i taką samą temperaturę, nawet stopień wyższą, będziemy notować towali w Puławach. No to dzień dobry. Mamy poniedziałek i 22 dzień czerwca. To jest dzień imienin Tomasza i Pauliny. I właśnie im, a także urodzonym w tym dniu życzymy wszystkiego najlepszego. W Radio Impuls pora już na otwarcie popołudniowego programu. Przed mikrofonem melduje się Łukasz Tymków. Witam, zapraszam, zostańcie z nami.
4: Radio Impuls.

0: Nie tak dawno temu składałem życzenia dzisiaj urodzonym. No to sprawdźmy, w jakim jesteście towarzystwie. To Franciszek Smuda, czyli trener, były trener reprezentacji, Tomasz Krzemiński, socjolog, świetna w każdej roli Meryl Streep, piosenkarka, która wyśpiewała, że dziewczyny chcą się dobrze bawić, czyli Cyndi Lauper. W tym dniu urodził się też Jimmy Somerville i autor Kodu Leonarda da Vinci, czyli pisarz Dan Brown. Dzisiaj świętuje się też w domu Marty Kaczyńskiej i pogodowej prezenterki Doroty Gardias. A ja życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego dzisiaj świętującym.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Do końca dnia szykuje nam się więcej pogodnego nieba i słońca. Przed nami też dosyć ciepła noc. Temperatura może spaść minimalnie do 14 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia ma być ich 28 w Puławach. 27 będzie w Lublinie, gdzie raczej trudno będzie wypatrywać przejaśnień. Za to całkiem sporo pogodnego nieba przewidują synoptycy w Puławach.

0: Za nami weekend z sobótką, jak to woli, nocą świętojańską, czy też nocą kupały. No i dziś też była najkrótsza noc w roku. A to święto, które było obchodzone w ten weekend, dawniej było pełne magii i wróżb. Do tradycji nocy świętojańskiej należało też poszukiwanie kwiatu paproci. Ciekawe, czy go znaleźliście. Bo podobno ten czarodziejski kwiat, który zgodnie z legendą kwitnie tylko raz w roku w noc sobótkową, ma zapewnić bogactwo i dostatek. W kwestii dostatku muzyki i miłych wrażeń dla uszu już za chwilę pojawi się u nas Ale Farben.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Po 13 w Radiu Impuls będzie taka perełka motoryzacyjna związana z tym, że dziś mamy święto tejże perełki w ramach świąt nietypowych. Tymczasem co ważnego dzieje się wokół nas, ale także i w kraju i na świecie, o tym już za chwilę na naszej antenie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio Impuls, minęła 13, zaczynamy wiadomości.
7: Kierowcy powinni pamiętać, że zagrożeniem na drodze bywa nie tylko brawura czy alkohol, ale także zwykłe zmęczenie. Przypomina o tym zdarzenie, do którego doszło w sobotni poranek w Fajsławicach. Samochód jadący drogą krajową nagle zjechał z pasa ruchu, wypadł z jezdni i uderzył w skarpę. Do szpitala trafił 11-letni pasażer pojazdu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 68-letni obywatel Ukrainy kierujący autem mógł zasnąć za kierownicą. Badanie wykazało, że był trzeźwym. Policjanci apelują o rozwagę, szczególnie podczas upału. Takich jak dziś. Wysoka temperatura sprzyja senności, osłabia koncentrację i wydłuża czas reakcji. Dlatego przed podróżą warto się wyspać, zadbać o nawodnienie organizmu, a podczas dłuższej jazdy regularnie robić przerwy. Bezpieczeństwo zaczyna się od kierowcy. A jeśli jedziecie dziś przez powiat zwoleński, pamiętajcie o utrudnieniach w Łuczynowie. Ruszyły prace przy remoncie kolejnego odcinka drogi powiatowej, która łączy Zwoleń i Sarnów. W rejonie prac możecie trafić na ograniczenia w ruchu, które wydłużą czas podróży. Władze powiatu apelują, żeby w okolicach Łuczynowa spieszyć się powoli, zachować ostrożność i stosować się do tymczasowego oznakowania. Natomiast mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą liczyć na więcej okazji, by zadbać o zdrowie psychiczne. Samorząd powiatu pozyskał ponad 68 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego, które zostaną przeznaczone na realizację szeroko zakrojonego projektu profilaktycznego. W jego ramach zaplanowano bezpłatne konsultacje psychologiczne, warsztaty oraz spotkania edukacyjne poświęcone m.in. radzeniu sobie ze stresem i rozpoznawaniu sygnałów kryzysu psychicznego. Przewidziano także konferencje oraz działania skierowane do różnych grup wiekowych. Jak podkreślają samorządowcy, chodzi nie tylko o udzielenie wsparcia tym, którzy już potrzebują pomocy, ale też o zwrócenie uwagi całej społeczności na temat profilaktyki zdrowia psychicznego. Na pomoc stale liczą też bezdomne zwierzęta objęte opieką przez lokalne schroniska. Bezpańskie psy i koty czekają przede wszystkim na nowe domy, stałe lub tymczasowe, ale można także w inny sposób zadbać o ich potrzeby, mówi Edyta Sobala ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach.
8: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt. Oleju z łososia, jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni.
7: A dziś zmienił się harmonogram spacerów z psami. Można je wyprowadzać w poniedziałki oraz od środy do soboty tylko w trakcie przedpołudnia od 9 do 12. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień przez lekarza Dawida Kacprzyka. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie chce ustalić samorząd lekarski?
0: Przede wszystkim, jak wyglądała praca Dawida Kacprzyka w szpitalu południowym i czy przy takiej organizacji pacjenci mieli tam równy dostęp do leczenia?
9: Jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe i od tego będzie zależała jego dalsza obecność w Okręgowej Radzie Lekarskiej?
0: Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje, że w tej sprawie brakuje teraz jasnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
9: Ministerstwo w tym momencie jest nieco statkiem widmo. Trudno powiedzieć, czy już wybrało się na wakacje.
0: W ministerstwie dostałem informację, że resort czeka na wyniki kontroli, którą w Szpitalu Południowym prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta kontrola może potrwać jeszcze kilka tygodni.
7: Około 4 godzin zajmie dogaszenie pogorzeliska hali magazynowej Zakładu Chemicznego we Włocławku. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
10: Na parkingu od strony szpitala są wielkie zwały pogiętej, osmalonej na czarno blachy. To są elementy rozebranej już częściowo hali, mówi Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
11: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
10: Ponieważ pożar szybko ugaszono, powietrze jest wolne od szkodliwych substancji. Pacjenci z oddziału dziennego szpitala będą mogli wrócić do budynku jutro.
7: Keir Starmer jest już tylko pełniącym obowiązki premiera i podał się do dymisji, a na stanowisku pozostanie do czasu wybrania następcy. Bogdan Frumorgan.
12: Jeszcze w miniony piątek premier zapowiadał, że nigdzie się nie wybiera i pozostanie na Downing Street, ale po weekendzie spędzonym z rodziną Keir Starmer postanowił, że odejdzie. Dziś rano rozmawiałem z królem Karolem i poinformowałem go o swojej decyzji, powiedział. Przekazanie władzy nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Jeśli kandydat będzie tylko jeden, a faworytem jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham, będziemy mieli do czynienia z uporządkowanym procesem. W przypadku pojawienia się innych zgłoszeń, Partię Pracy czeka wyścig o stołek przywódcy Partii Pracy, a Wielką Brytanię nerwowy okres oczekiwania na nowego premiera.
6: Dziś po południu i wieczorem już dosyć pogodnie w Puławach i całkiem ciepło. Temperatura maksymalna powinna wynosić 27 stopni Celsjusza i to wieczorem. Nocą spadnie do około 18, a nad ranem do 14. Wtorek zapowiada się bardzo pogodnie i z wysoką temperaturą na poziomie 28 stopni Celsjusza. To jeszcze raz mówię wam dzień dobry, drodzy Impulsowi słuchacze. Przypominam, że mamy poniedziałek, 22 czerwca, zaczęło się kalendarzowe lato. Mamy też Światowy Dzień Garbusa i na ten temat nieco więcej trochę później. I a propos garbusa, do 17 prowadzi Łukasz Tymków.

0: chrząszcz, żuczek, bąbel, jajeczko, biedronka, żółwik, pchełka i żaba. To są te określenia, które znalazłem w internecie na temat garbusa. Żadne inne auto nie dorobiło się chyba aż tylu przydomków. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Garbusa i pierwszy egzemplarz tego samochodu opartego na przedwojennej konstrukcji Ferdynanda Porsche zjechał z taśmy w 1946 roku. Do zakończenia produkcji w 2003, bo był produkowany jeszcze na przykład w południowej Ameryce, powstało ich ponad 21,5 miliona egzemplarzy. Ostatni garbus otrzymał przydomek El Rey i trafił do Muzeum Volkswagena w Wolfsburgu. A już za chwilę u nas piosenka, która z pewnością była grana i to nie raz w niejednym garbusie. To będzie Suzy Quattro.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: rabatowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Do końca dnia zaczną pojawiać się przejaśnienia, a potem niebo stanie się całkiem pogodne i błękitne, nocą pełne gwiazd, że tak już poetycko teraz powiem. Jeśli chodzi o temperaturę, dziś do końca dnia maksymalnie 27 stopni w Puławach, 14 nad ranem, a jutro w ciągu dnia 28. W następnych dniach bardzo podobny typ pogody nas czeka, czyli dosyć sporo przejaśnień. Zachmurzenie na ogół małe, ewentualnie umiarkowane, nie powinno padać, a temperatury będą oscylować w okolicach właśnie 28, a nawet 30 stopni Celsjusza.
22: Słuchasz Radia Impuls.

0: Polscy policjanci podsumowali ostatni tydzień, skontrolowali ponad 600 kierowców, 10 z nich było nietrzeźwych, wśród nich było 2 kierowców samochodu i 8 rowerzystów. Mamy też 2 rekordzistów, to 2 cykliści z gmin Józefów nad Wisłą i Poniatowa. Oni mieli blisko po 2,5 promila alkoholu w organizmie. Przypominamy, pijani kierowcy i rowerzyści to śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych. Nie zostajemy obojętni. Zawsze, kiedy widzimy coś takiego, dzwonimy pod numer alarmowy 112. No i tak to jest, jak się komuś sobótkowe zwyczaje z ogniem i wodą pomylą, troszkę pomieszają i potem jest świętowanie wodą ognistą.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo u nas 14, wielu z was będzie kończyło pracę. No i pewnie niektórzy już teraz zastanawiają się, co zrobić na obiad, albo do obiadu, albo na kolację. No to będę miał dla was świetną propozycję. Zostańcie z nami po 14.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie.
0: Halo, halo, tu Radio Impuls. Minęła 14, niektórzy będą właśnie teraz kończyli pracę, a my prezentujemy kolejne wiadomości.
6: Nie bądźmy obojętni wobec sytuacji, które mogą zagrażać czyjemuś bezpieczeństwu. Tym apelem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. W minionym tygodniu na rondzie prymasa Stefana Wyszyńskiego w Puławach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Starsza, zdezorientowana kobieta samotnie poruszała się po wyspie ruchliwego ronda. Jako pierwszy zareagował jeden z naszych słuchaczy, pracownik lokalnej firmy budowlanej. Mężczyzna pomógł seniorce zejść z jezdni i zadbał o jej bezpieczeństwo. Kontakt z kobietą był utrudniony, dlatego szybko powiadomił służby i przekazał seniorkę pod opiekę funkcjonariuszy policji. Postawa naszego słuchacza jest godna naśladowania i pokazuje, że reakcja ma znaczenie. W podobnych sytuacjach nie wolno być obojętnym, trzeba działać i w razie potrzeby od razu wzywać pomoc. Lubelscy studenci ponownie staną do rywalizacji w prestiżowym Shell Eco Marathon 2026, sprawdzając możliwości swoich wodorowych bolidów. Zespół Hydro Green Team Politechniki Lubelskiej jako jedyny reprezentant Polski wystawi w zawodach dwa pojazdy Hydros i Hydra. Celem zmagań jest przejechanie jak najdłuższego dystansu przy możliwie najniższym zużyciu energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Oba bolidy wykorzystują napęd wodorowy z ogniwami paliwowymi, a w rywalizacji poprowadzą je studentki Politechniki Lubelskiej. Zawody rozpoczną się w tę środę w Kamieniu Śląskim i potrwają do niedzieli. W wydarzeniu weźmie udział 150 zespołów z 28 krajów. Pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pracy będą mogły wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu poszerzającym wiedzę w tym obszarze. Wydarzenie organizują wspólnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy.
7: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
6: Jak mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim, spotkanie ma charakter edukacyjny i jest skierowane do szerokiego grona odbiorców. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00, udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Na koniec przypominamy zapracowanym rodzicom z gminy Wilków, że tamtejszy klub dziecięcy prowadzi rekrutację uzupełniającą. Wnioski można składać tylko do tego piątku. O przyjęciu zdecyduje liczba punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym, a na premię mogą liczyć dzieci z rodzin wielodzietnych oraz te, których oboje rodzice pracują lub studiują. Szczegółowy regulamin i formularze dostępne są na stronie internetowej gminy Wilków. Dokumenty należy złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat. Dariusz Równicki poszukiwany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie został zatrzymany. Ten były policjant wpadł w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem. W obławie na 49-latka uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec, drony i psy tropiące. Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burzy silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. W Krakowie i okolicach w ciągu ostatniej godziny zgłoszeń było ponad 100. Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza. Duże problemy ma teraz krakowska komunikacja miejska. Maciej Sołtys, witamy. Maćku, gdzie teraz służby mają najwięcej pracy?
8: Przy zalanych torowiskach i jezdniach. Teraz pracują m.in. w Alei Solidarności w Nowej Hucie. Dosłownie przed chwilą udało się natomiast przywrócić ruch tramwajów i autobusów na Alei Jana Pawła w Czyżynach. Woda stała także na Kleberga w dzielnicy Mistrzejowice. Z kolei połamane gałęzie spadły na torowisko na ulicy Dietla w centrum Krakowa. Na osiedlu Kolorowym zalane zostało pomieszczenie przy jednej z przychodni. Lunęło po godzinie 11. W momencie w Krakowie pojawiła się ściana deszczu, miejscami spadł grad. Ta burza przechodziła i przechodzi nad całym regionem. W Wieliczce zalana jest ulica Krakowska. Z kolei na północ od Krakowa na trasie S7 powstało rozlewisko. Zablokowane są pasy zjazdowe i wjazdowe na jezdni w kierunku Warszawy.
6: Na koniec pytanie. Czy nie mamy przypadkiem w szafie zbyt dużej liczby ubrań?
0: Naukowcy z Uniwersytetu Louvain w Belgii policzyli, że nasze europejskie szafy i garderoby zawierają teraz nawet 5-krotnie więcej sztuk odzieży niż jeszcze 50 lat temu.
6: Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Grzegorzu, to ile wynosi teraz ta średnia?
0: Blisko 200. Badanie objęło 12 kategorii odzieży. Czas i intensywność ich użytkowania mierzono liczbą założeń i liczbą cykli prania. No i przykładowo t-shirt noszony nieformalnie na co dzień pozostaje w szafie średnio przez 4 lata. Jest zakładany 33 razy i prany 18. Kurtka używana na co dzień jest noszona przez 5 lat, zakładana 136 razy, ale co oczywiste prana sporadycznie. Okazuje się, że ponad 1/4 naszych rzeczy nie ubieramy nigdy. A jeśli chcielibyśmy ubierać się w bardziej zrównoważony sposób, no to najlepiej to, co mamy używać i to jak najczęściej.
9: Do końca dnia zachmurzenie będzie małe, a potem wieczorem zapowiada się pogodne niebo. Temperatura maksymalna wynosić będzie jeszcze 27 stopni Celsjusza. Późnym wieczorem ciągle dwójka z przodu na termometrach powinna występować, a nocą, a raczej nad ranem, temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Jutro w Puławach synoptycy przewidują dużo pogodnego nieba i 28 stopni Celsjusza. No to witam w rzeczywistości po 14. Dla wielu już po pracy. To poniedziałek, to 22 dzień czerwca. Uważajcie z parkowaniem w Puławach, na ten temat za chwilę. A do 17 z wami w Radiu Impuls Łukasz Tymków.
10: Radio Impuls.

0: Poniedziałek to z reguły jest taki czas, kiedy dzielimy się wrażeniami z weekendu. No i właśnie nie może być inaczej i u nas też będziemy dzielili się naszymi wrażeniami z weekendu, a ten był bardzo imprezowy, między innymi w Puławach, gdzie świętowano 120. rocznicę nadania Puławom praw miejskich. Z tej okazji wypuszczono w powietrze dziesiątki baloników w barwach miasta, no ale też był to bardzo fajny moment, żeby zapoznać się z historią, a dokładniej być na pikniku u księżnej Izabeli. Relacja z tego wydarzenia pojawi się u nas już niedługo, punktualnie o 15 w naszych regionalnych wiadomościach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
17: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: No to pa!
18: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
0: Jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Bardziej bym powiedział, jaka druga część poniedziałku, taki cały tydzień, bo z tego, co widzę w długoterminowych przewidywaniach synoptyków, do końca tygodnia, do piątku, będziemy się cieszyć raczej słoneczną aurą, no i temperaturami na poziomie co najmniej 28 stopni Celsjusza. Dziś do końca dnia coraz mniej chmur na niebie, aż wreszcie zupełnie wypogodzi się niebo. Późnym wieczorem temperatura wynosić będzie jeszcze ciągle około 20 stopni Celsjusza, nad ranem 14, a jutro w ciągu dnia w Puławach powinno być maksymalnie 28.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli ktoś parkuje lub zostawił samochód w okolicach dworca PKS w Puławach, powinien go przestawić. Dlaczego? O tym powiemy wam już za mniej więcej pół godziny w naszych regionalnych wiadomościach. Bądźcie z nami. A wszystkim tym, którzy teraz za kierownicą, będą towarzyszyć sympatyczni Włosi z zespołu The Colors.
1: Radio Impuls.

0: Teraz będą nam potrzebne 2 gruszki, kawałek sera żółtego, 3 łodygi selera naciowego, do tego mała czerwona cebula lub też szalotka, majonez, sól i pieprz do smaku i do tego wszystkiego jeszcze szczypiorek. Można posypać czarnuszką, to już tak na sam koniec. A co z tego wam wyjdzie? No przepyszna sałatka, bardzo lekka i przy okazji pożywna, która nadaje się i na śniadanie, i na kolację, albo też zamiast obiadu w gorący dzień. Krótko mówiąc, sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym o fajnym słodkawym smaku z chrupiącym selerem właśnie, to jest nasza propozycja, którą prezentowaliśmy wam w sobotę przed południem. Jeśli ktoś nie zdążył zanotować składników i chciałby dokładniej wiedzieć, jaka jest technologia, żeby ta sałatka wyszła przepyszna, koniecznie powinien zajrzeć na naszą stronę radioimpuls.pl. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo po 15 przypomnimy sobie kartkę z kalendarza, czyli jakie mamy dzisiaj święta nietypowe. Pochylimy się też nad tym ważnym, dla mnie przynajmniej, święcie, które będzie miało miejsce jutro. No i oczywiście nie zabraknie fajnej muzyki. Zostańcie z nami, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Minęła 15, słuchacie Radia Impuls w poniedziałek po południu. Czas na wiadomości.
8: Budowa nowego węzła przesiadkowego w Puławach wkracza w kolejny etap. Po podpisaniu umowy z wykonawcą miasto przygotowuje teren dawnego dworca autobusowego do rozpoczęcia prac. Władze Puław informują, że od środy na obszarze przyszłej inwestycji zacznie obowiązywać zakaz parkowania. Do tego czasu właściciele powinni usunąć wszystkie pozostawione tam pojazdy. Ograniczenia nie będą dotyczyły dzierżawców prowadzących działalność na tym terenie. W miejscu dawnego dworca powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy z zadaszonymi stanowiskami dla autobusów. Poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Jeśli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, pasażerowie skorzystają z nowego obiektu na początku przyszłego roku. Młode firmy z Lubelszczyzny mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia w rozwijaniu swojego biznesu. Ruszył nabór do Puławskiego Akceleratora Biznesu, programu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata. Uczestnicy otrzymają pomoc m.in. w zakresie marketingu, sprzedaży, budowania marki, analizy rynku oraz pozyskiwania finansowania. Program obejmuje również doradztwo prawne, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych i dostęp do specjalistycznej infrastruktury. Projekt realizowany jest przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Do udziału zakwalifikowanych zostanie 15 firm, które przez nawet rok będą mogły korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów. Weekendowe świętowanie w Puławach przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich nie brakowało atrakcji dla całych rodzin, koncertów i wydarzeń nawiązujących do historii miasta. Jak uczestnicy oceniali tegoroczny piknik u księżnej Izabeli? Sprawdzała to nasza reporterka Julia Zagrajuk.
9: Ten piknik ma o tyle taki ciekawy charakter, że nie jest typowym festynem rodzinnym, jakie do tej pory mieliśmy, ale również jest możliwością wrócenia do historii.
10: Niestety w radiu nie widać, jak dużo jest pięknie ubranych ludzi.
9: Tak. Myślę, że to jest fajny pomysł, by mogli zobaczyć te lata 20, lata 30. Ten okres jest tak naprawdę bardzo ciekawy. Nasza młoda Polska i bohema i to wszystko z tym związane. Mam nadzieję, że ludzie poczują ten klimat.
8: Tegoroczna odsłona wydarzenia była szczególna, ponieważ wpisała się w obchody 120. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Wraz z nadejściem lata zmieniły się godziny spacerów z psami przebywającymi w puławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Decyzja ma związek z wysokimi temperaturami i troską o komfort zarówno czworonogów, jak i odwiedzających. Przez najbliższe miesiące osoby chcące wybrać się na spacer z podopiecznymi schroniska będą mogły zrobić to w godzinach porannych. Placówka będzie otwarta dla spacerowiczów od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem wtorków. Letni harmonogram będzie obowiązywał do końca września. Schronisko przypomina, że wspólne spacery to nie tylko forma aktywności dla psów, ale także okazja do lepszego poznania zwierząt czekających na nowy dom. Tym kończymy wiadomości regionalne. Czas na kraj i świat. Ewa Kwaśny.
11: Dariusz R., poszukiwany za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie. To był policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. 49-latek jest teraz przesłuchiwany, a my od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
12: Według moich nieoficjalnych informacji, 49-letni Dariusz R. prawdopodobnie próbował wrócić do swojego domu. Śledczy uważają, że poszukiwanemu o zabójstwo teścia mogły skończyć się pieniądze lub potrzebował jedzenia. Podejrzany najpewniej chciał także skontaktować się z kimś z rodziny lub znajomych. Dlatego też rodzinne strony 49-latka od kilku dni były pilniej patrolowane przez funkcjonariuszy. Policjanci zauważyli go, gdy szedł przez pole, chwilę potem został zatrzymany. Przypomnę, że mężczyzna w piątkowe popołudnie po kłótni z żoną poszedł do teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala.
11: W Późnikach, w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Eksperci chcą znaleźć mogiłę, w której może spoczywać około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia. Zalane ulice, utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i woda w piwnicach budynków oraz w parkingach podziemnych. To skutki burzy, która przed południem przeszła nad Krakowem i okolicami. Ponownie Maciej Sołtys.
13: Po ulewie woda wciąż utrudnia przejazd Aleją Solidarności w Nowej Hucie. Tam zalane jest torowisko oraz jezdnia. Trwa wypompowywanie. Na kilku ulicach drzewa i gałęzie spadały na zaparkowane samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W ciągu ostatnich 2 godzin strażacy interweniowali w Małopolsce ponad 230 razy. Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło Krakowa. Teraz jedna z burz przechodzi na wschód od miasta, ale grzmi także na południu Małopolski, między innymi w okolicach Rabki Zdroju, Nowego Targu i na Sądecczyźnie. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Alerty drugiego stopnia przed burzami i deszczem w całej południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywały do wieczora.
11: I na koniec informacja ważna dla kierowców. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Droższa będzie benzyna 95. Zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To o 4 grosze więcej niż dzisiaj. W dół natomiast górny limit dla oleju napędowego, obniżka symboliczna o grosz. Do 6 zł i 11 groszy za litr. Nowe stawki wchodzą w życie od północy.
0: Coraz więcej przejaśnień, aż w końcu przed zachodem słońca niebo stanie się całkiem pogodne. Pogodna ma być też noc. Dziś do końca dnia 27, potem 24 stopnie Celsjusza. Nad ranem termometry mogą wskazywać około 14. W Puławach jutro szykuje nam się dużo pogodnego nieba. Zachmurzenie może wzrosnąć dopiero pod wieczór, ale nie powinno padać. Jutro termometry wskażą nawet 28 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach bardzo podobny typ pogody. Dużo przejaśnień, temperatura w okolicach 30 stopni. Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Impuls 22 czerwca. Mamy dzisiaj oprócz Światowego Dnia Garbusa Dzień Kultury Fizycznej. No to ja teraz fizycznie i kulturalnie powiem jeszcze raz. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Tymków i na pewno przed 16 będę miał specjalne zaproszenie dla ojców, a tę godzinę zaczynamy od zwiedzania kanionów z Unitas i Lawinią.
14: Radio Impuls.

0: To jest Marcel Romanow. No i bardzo lekko, łatwo i przyjemnie nas doprowadził do tego momentu. W Radiu Impuls zaglądamy teraz do kalendarza, gdzie jest jeszcze jedno święto nietypowe, a jest to Dzień Lasów Deszczowych. No właśnie, czy deszcze nawiedzą nasze lasy, w których raczej sucho? O tym już za chwilę na naszej antenie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Przed nami dosyć pogodny wieczór i noc, no i bez opadów dodajmy. Temperatura będzie oscylowała w okolicach 20, 19, 18 stopni Celsjusza do północy. Potem może spaść do około 14. Jutro w Puławach atmosfera rozgrzeje się do 28 stopni, w Lublinie do 27. Przy czym w Lublinie będzie raczej pochmurno, a jeśli chodzi o Puławy, to tutaj będziemy mogli liczyć na prawie że błękitne niebo. W kolejnych dniach próżno będzie wypadać. Trwać deszczu do piątku, można śmiało powiedzieć, upalna aura, no i sporo słońca.
4: Słuchasz Radia Impuls.

Jako przedstawiciel płci męskiej i przedstawiciel grupy ojców przypominam, że jutro Dzień Ojca. No i panowie, jest dla nas okazja, żeby trochę się pobadać. Miasto Lublin razem z różnymi placówkami medycznymi zachęca nas do tego, żebyśmy skorzystali z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych. Akcja rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. W tym czasie będzie można sprawdzić stan zdrowia, między innymi w kierunku nowotworów, na jakie zapadają mężczyźni. Nawet będzie można porozmawiać z dietetykiem. Szczegóły znajdziecie na stronach lubelskiego ratusza. Pojawią się też na pewno jeszcze one u nas na antenie w Radiu Impuls.

0: Mój kolega zwykł był mawiać, kiedy chciał sprawić przyjemność jakiejś damie, że wygląda jak miss wszechświata i okolic, a tymczasem nie będzie okazja do zostania miss lub misterem truskawki. Trwają przygotowania do tegorocznego truskawkobrania w Górze Puławskiej, no i właśnie jednym z punktów programu będzie konkurs na miss i mistera truskawki. Warto już teraz zastanowić się, co na siebie założyć, żeby to było z motywem truskawki, no i co można na sobie zaprezentować podczas specjalnego pokazu mody. I już za chwilę w Radiu Impuls pojawi się taka piosenka doskonale dostrojona do tego słynnego kroku modelek i modeli. To będzie Felicita, czyli Albano i Romina Power.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Po reklamie.

0: To niekończące się lato, czyli Endless Summer i Alan Walker oraz Zakabel. No, my dzisiaj zaczęliśmy kalendarzowe. Czy ono będzie niekończące się? No raczej nie, bo przypominam, że we wrześniu lato powinno ustąpić miejsce jesieni, oczywiście przede wszystkim w kalendarzu. Jak będzie z pogodą, tak daleko sięgać nie potrafię, ale sięgając w najbliższą przyszłość, przewiduję, że pojawią się informacje z regionu, kraju i świata. To już za chwilę.
1: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
0: W poniedziałek po południu słuchacie Radia Impuls. Minęła 16, czas na wiadomości.
9: Niepokojące wyniki przyniosła ostatnia policyjna akcja kontrolna przeprowadzona na drogach powiatu opolskiego. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze sprawdzili setki uczestników ruchu i ujawnili 10 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę lub na rower po alkoholu. Wśród zatrzymanych znalazło się dwóch kierowców samochodów oraz 8 rowerzystów. Dwaj cykliści mieli w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Podczas działań policjanci zatrzymali również dwa prawa jazdy i ujawnili kierowców prowadzących pojazdy bez wymaganych uprawnień. Mundurowi przypominają, że każdy nietrzeźwy uczestnik ruchu stanowi zagrożenie dla innych. Apelują także, by reagować w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że ktoś zamierza prowadzić po alkoholu. Mieszkańcy gminy Baranów są proszeni o oszczędzanie wody. Powodem są wysokie temperatury i przedłużający się brak opadów, które coraz bardziej obciążają lokalną sieć wodociągową. Samorząd apeluje, by wodę z wodociągów wykorzystywać przede wszystkim do podstawowych potrzeb domowych. W miarę możliwości warto ograniczyć podlewanie ogrodów, mycie samochodów czy napełnianie basenów. Władze gminy podkreślają, że rozsądne gospodarowanie wodą pomoże uniknąć spadków ciśnienia i ewentualnych problemów z dostawami, a także zapewni odpowiednie warunki do działania hydrantów przeciwpożarowych. Dolina 10 Stawów w Poniatowej przejdzie metamorfozę. Samorząd podpisał umowę na realizację projektu, który ma połączyć ochronę cennych terenów przyrodniczych z rozwojem przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i odwiedzających. O szczegółach mówi Małgorzata Kmieciak.
10: W praktyce oznacza to sporo zmian w terenie. Pojawią się nowe ścieżki spacerowe i edukacyjne, które mają ułatwić zwiedzanie tego obszaru, no i przybliżyć gościom jego przyrodę. Zaplanowano także nasadzenia drzew i roślin, a w samych stawach i w ich okolicach powstaną wyspy dla ptaków oraz miejsca lęgowe. Nie zabraknie też elementów dla odwiedzających. Będą ławki, kosze, nowe alejki, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Całość ma sprawić, że Dolina 10 Stawów stanie się bardziej dostępna, ale nie utraci swego naturalnego charakteru.
9: Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu środków europejskich. Jej wartość przekracza 2 miliony złotych, a zakończenie wszystkich prac zaplanowano za niespełna 2 lata. Rodzice najmłodszych mieszkańców gminy Wilków mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie swoich pociech do miejscowego klubu dziecięcego trwa rekrutacja uzupełniająca, a dokumenty można składać do końca tygodnia. O przyjęciu dzieci zdecyduje liczba punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe punkty przewidziano m.in. dla rodzin wielodzietnych oraz dzieci, których rodzice są aktywni zawodowo lub kontynuują naukę. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wilków. Po zakończeniu naboru komisja oceni zgłoszenia i przygotuje listę zakwalifikowanych kandydatów. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju i autokaru w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej. Po zderzeniu tramwaj linii numer 3 się wykoleił, przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
11: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały cztery osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
8: Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Na autostradzie A4, a także na autostradowej obwodnicy miasta doszło do groźnych wypadków. Martyna Czerwińska.
12: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się dwie osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW między węzłem Północ a Stadion zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 kilometrów.
8: Już ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 18. Co dalej czeka nas w pogodzie? Krasoń.
13: Po dzisiejszych burzach do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
14: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
13: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
0: Dziś po południu i wieczorem już dosyć pogodnie w Puławach i całkiem ciepło. Temperatura maksymalna powinna wynosić 27 stopni Celsjusza i to wieczorem. Nocą spadnie do około 18, a nad ranem do 14. Wtorek zapowiada się bardzo pogodnie i z wysoką temperaturą na poziomie 28 stopni Celsjusza. To już całkiem dojrzałe popołudnie. Jesteśmy w czasie między 16 a 17. Słuchacie Radia Impuls w poniedziałek 22 czerwca. Zaczęło się kalendarzowe lato. Do 5 po południu będzie z wami w Radiu Impuls Łukasz Tymków. No i już teraz mam dla was Michaela Jacksona.
3: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Wiele osób kończy pracę o 16 i jeśli nie macie pomysłu na dzisiejsze czy jutrzejsze popołudnie, to jeszcze do jutra możecie w Puławach zajrzeć do niezwykłego świata ważek. Chodzi o te owady. W Puławskim Obserwatorium trwa wystawa fotografii przyrodniczej autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej, która jest pasjonatką tych owadów, no i wykonuje im zdjęcia. Ekspozycję możecie zwiedzać bezpłatnie, ale wcześniej warto skontaktować się z Młodzieżowym Domem Kultury. Wstęp wolny oczywiście zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kazimier Nikejszyn.

0: Wszystkie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Benvenuto al ristorante.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
16: Do końca dnia zachmurzenie będzie małe, a potem wieczorem zapowiada się pogodne niebo. Temperatura maksymalna wynosić będzie jeszcze 27 stopni Celsjusza. Późnym wieczorem ciągle dwójka z przodu na termometrach powinna występować, a nocą, a raczej nad ranem, temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Jutro w Puławach synoptycy przewidują dużo pogodnego nieba i 28 stopni Celsjusza.
17: Słuchasz Radia Impuls.
18: Lay, lay, lay, lay.

0: Bloody the Tidy Sky. Tą piosenką to niemal unosimy się trochę ponad powierzchnią Ziemi, a już niedługo być może będziemy unosić się również i pociągami, bo już 3 lata temu Polacy przetestowali na Podkarpaciu lewitujący pociąg. Fachowo to się nazywa Magrail albo Maglev. W tej chwili już kursuje w Japonii. Te składy dzięki elektromagnesom zamontowanym w pociągu i na torze mogą lewitować kilka centymetrów w powietrzu. I dzięki temu, że nie ma tarcia, jest inny opór powietrza, to takie składy osiągają spokojnie 500 km na godzinę. No, jeżeli takie rozwiązanie techniczne wejdzie w życie w Polsce, to PKP będzie musiało zmienić skrót na przykład na LKP, czyli latające koleje państwowe. A u nas teraz poleci Blanka.
1: Radio Impuls.

0: Teraz o uwagę będziemy prosili wszystkich tych, którzy mieszkają w gminie Baranów. Tamtejsze władze proszą o oszczędzanie wody. Wszystko przez suszę i wysokie temperatury. Szczegóły na ten temat pojawią się dzisiaj u nas w Wieczorze Reporterów. No, ja już teraz mogę zdradzić, że chodzi o to, żeby pomóc utrzymać odpowiednie ciśnienie w wodociągach i zapobiegać przerwom w dostawach, a także po to, żeby było bezpieczeństwo przeciwpożarowe na wysokim poziomie, czyli żeby na przykład sprawnie działały hydranty. No to może nie lejmy już wody, już za chwilę u nas Velvet.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Już niedługo wybije 17, no i to jest ten moment, w którym nastąpi zmiana na naszej antenie. Pojawi się program Po Godzinach. Nie odbędzie się on jednak z moim udziałem. Ja teraz dziękuję za uwagę. Łukasz Tymków, do jutra.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
7: Mamy poniedziałek, 22 czerwca, jest godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
8: Czujność i szybka reakcja mieszkańca Puław pomogły uniknąć niebezpiecznej sytuacji na jednej z ruchliwych ulic miasta. W minionym tygodniu na rondzie prymasa Stefana Wyszyńskiego zauważono starszą kobietę, która samotnie przebywała na wyspie Ronda. Seniorka była zdezorientowana i znajdowała się w miejscu stwarzającym zagrożenie zarówno dla niej samej, jak i dla kierowców. Jeden z mieszkańców nie pozostał obojętny. Pomógł kobiecie opuścić jezdnię, zapewnił jej bezpieczeństwo i powiadomił służby. Ponieważ kontakt z seniorką był utrudniony, została ona przekazana pod opiekę policjantów. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest reagowanie wtedy, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Miasto Lublin wraz z placówkami medycznymi zachęca mężczyzn do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych. Akcja rozpocznie się jutro z okazji Dnia Ojca oraz Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Raka Prostaty i potrwa do tego piątku. W tym czasie będzie można sprawdzić stan zdrowia m.in. w kierunku nowotworów, na jakie zapadają mężczyźni. To także okazja, by skorzystać z konsultacji urologicznych i dietetycznych, a w wybranych placówkach dostępne będą również badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego dla mężczyzn w wieku od 50 do 65 lat. Na osobne spotkania mogą liczyć pacjenci z nieprawidłowym wynikiem PSA. Zapowiedziano także czat edukacyjny z urologiem oraz działania informacyjne dotyczące zdrowego stylu życia. O szczegółach informuje lubelski ratusz. Powiat zwoleński otrzymał dofinansowanie na działania związane z ochroną zdrowia psychicznego mieszkańców. Dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego do regionu trafi ponad 60 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach zorganizowane zostaną bezpłatne konsultacje psychologiczne, warsztaty i spotkania edukacyjne. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak radzić sobie ze stresem oraz jak rozpoznawać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego. Projekt obejmie mieszkańców w różnym wieku. W planach są także działania informacyjne i konferencja poświęcona na profilaktyce zdrowia psychicznego. Samorząd podkreśla, że celem przedsięwzięcia jest nie tylko wsparcie osób potrzebujących pomocy, ale również budowanie większej świadomości społecznej w tym zakresie. Mieszkańcy Lublina mogą już korzystać z odnowionego Parku Bronowickiego. Zakończyły się prace związane z modernizacją jednego z najstarszych terenów zielonych w mieście. O tym, jak zmieniło się to miejsce, mówi Małgorzata Kmieciak.
9: Historyczne alejki, nowe nasadzenia i więcej przestrzeni do rekreacji. Tak po zmianach wygląda Park Bronowicki w Lublinie. Odtworzono dawny układ ścieżek, powstały nowe ciągi piesze oraz miejsca do odpoczynku. Na najmłodszych czeka nowoczesny plac zabaw z urządzeniami wodnymi, a dla osób aktywnych przygotowano siłownię plenerową. Park wzbogacił się także o tysiące nowych roślin, ławki, stojaki rowerowe. Jest tam bezpłatne Wi-Fi. Zadbano również o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, a bezpieczeństwo mają zapewniać monitoring i nowe oświetlenie.
8: Oficjalne otwarcie parku zaplanowano na najbliższy piątek. Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy.
10: W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki chce na ten temat rozmawiać z jedną z autorek proponowanych przepisów. Kacper Wróblewski,
11: dzień dobry. Do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Karolem Nawrockim wybiera się Urszula Pasławska z PSL-u, która zaznacza, że ustawa powinna przejść przez Senat w niezmienionym kształcie. Mimo wszystko prezydent chce rozmawiać na ten temat.
12: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia.
11: Co ciekawe, prezydent do Pałacu nie zaprosił Katarzyny Kotuli z Lewicy, która także odpowiada za ustawę o statusie osoby najbliższej.
13: Jeśli Ura Pasławska jako posłanka, która była szefową Komisji Nadzwyczajnej, korzystając z dobrej relacji, mam nadzieję, z pracy w Radzie pana prezydenta, jest w stanie namówić pana prezydenta, to niech robi swoją robotę, bo każda z nas robi ją trochę inaczej.
11: Jeśli ustawa opuści Senat bez poprawek, wówczas w ciemno można zakładać weto. Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki zaproponuje swój projekt, co może być powodem do spotkania z posłanką PSL-u.
10: Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą, poinformował w serwisie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który taki ruch zapowiedział jeszcze przed weekendem. To pokłosie afery z lekarzem bez specjalizacji, który jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Dawida Kacprzyka oddziale politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore dokonali przełomowego odkrycia, które wskazuje, że za kontrolę uwagi w mózgu odpowiada inny rejon niż myśleliśmy. Grzegorz Jasiński,
14: witam ponownie. Witaj. Badacze zidentyfikowali w mózgach myszy specyficzny obwód neuronów umiejscowiony w pniu mózgu, pierwotnej strukturze obecnej w mózgu wszystkich kręgowców, w tym także ludzi, ptaków czy ryb. Obwód ten blokuje rozpraszające bodźce i umożliwia koncentrację. Dotychczas sądzono, że za selektywną uwagę odpowiada przede wszystkim kora przedczołowa, obszar mózgu szczególnie rozwinięty u ludzi i naczelnych. Nie pozwalało to jednak wyjaśnić, w jaki sposób wiele gatunków zwierząt, które nie mają tak zaawansowanej kory mózgowej, również wykazuje zdolność do skupiania się na istotnych informacjach. Wyniki nowych badań na myszach tłumaczą ten efekt i mogą stanowić pierwszy krok w kierunku opracowania skuteczniejszych terapii zaburzeń uwagi, takich jak choćby ADHD.
7: W wielu miejscach w naszym regionie burzowo i deszczowo, ale nie brakuje przejaśnień i te powoli będą przepychały. Te deszczowe i burzowe chmury, by koniec dnia wyglądał już zupełnie inaczej. Na termometrach obecnie możemy zobaczyć do 28 stopni Celsjusza, na barometrach 1005 hektopaskali, no i wiatr nieprzyjemny w porywach przy okazji tych burz. To jest program Po Godzinach. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk. O czym dziś będziemy mówić? Między innymi o Volkswagenie Garbusie, który ma swój dzień, ale i o kulturze fizycznej oraz o lasach deszczowych. Zapraszam.
15: Radio Impuls.
16: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Słynne powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch ma to do siebie, że rzeczywiście, kiedy korzystamy z aktywności fizycznej, nasz umysł jakby trochę się odświeża, dostaje takiego kopa energetycznego, pozytywnego i zupełnie inaczej myślimy nawet o trudnych sprawach niż przed treningiem. Dlatego też polecam ten ruch. Dlaczego akurat dzisiaj? A o tym dowiemy się przy okazji kalendarium. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls. Reklama.

0: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Dzisiaj 22 czerwca, jak już wspominałem, mamy związany dzień, święto z kulturą fizyczną. No, niewiele nam zostało tego już dnia, ale umówmy się, mamy najdłuższy dzień, jeden z najdłuższych w roku. No może tam kilka sekund się powoli zaczynają one skracać, ale to właśnie jest dobry czas na to, żeby wieczorkiem sobie trochę pobiegać, pojeździć na rowerze, nawet pospacerować. I dlatego dzisiaj w Dniu Kultury Fizycznej zachęcam do tego. Oprócz tego mamy Światowy Dzień Garbusa i Światowy Dzień Lasu Deszczowego. I do tych tematów dzisiaj w programie będziemy sobie ciekawostkowo powracać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy Zielona 14.
4: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Będę był to al ristorante.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: jedna z najlepiej, jeśli nie najlepiej zarabiająca piosenkarka na świecie, Taylor Swift. Kończymy pierwszą godzinę, za chwilę będzie 18. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej.
5: Po 3-dniowych poszukiwaniach, przypominamy, Dariusz R. został dziś zatrzymany w okolicach swojego domu.
4: Krzysztof Zasada, witamy, Krzysztof.
6: Dzień dobry.
4: Co teraz dzieje się z podejrzewanym o to zabójstwo?
6: Po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące.
5: A jak wyglądały jego poszukiwania?
6: No, wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego. Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.
5: Straż pożarna wciąż walczy ze skutkami potężnych nawałnic, jakie dziś od południa przechodzą nad Małopolską.
4: Trudna sytuacja m.in. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
5: Raport Pawła Koniecznego.
7: Woda, która spływała z wyżej położonych terenów, spowodowała ogromne zlewisko. Skutkiem tego są zalane posesje. Woda naniosła także sporo kamieni oraz gałęzi, które zalegają na drogach. Do Białego Dunajca kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Skutki ulewy także w niedalekim Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej i na głównej ulicy miejscowości. Występują tam duże utrudnienia w komunikacji.
4: Byli jak Romeo i Julia, mówi Arkadiusz Jakubik.
5: Aktor gra główną rolę w filmie Nasza Rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji.
4: To opowieść o Grażynie i Jacku Kuroniach.
8: Nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu. Uniwersalna opowieść o miłości. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przyciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka.
5: Z aktorem spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Zaczęło nam się rozpogadzać i to jest dobra informacja dla tych, którzy czekali na trochę więcej słońca, mniej deszczu. Na termometrach 26 stopni Celsjusza, w dalszym ciągu wiatr nieco silniejszy tylko w podmuchach. Nie powinien przeszkadzać, to na pewno, a ciśnienie 1005-1007 hektopaskali. W tej godzinie na pewno powrócimy do tematu Dnia Kultury Fizycznej i Garbusa, który to ma dzisiaj swój dzień, ale także pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: tym, że człowiek musi się ruszać i powinien uprawiać jakąś aktywność fizyczną, mówią wszyscy. No i dzięki temu oczywiście lepiej pracuje nasz mózg, a i ciało, i organizm zdecydowanie inaczej wygląda. Dzisiaj aktywność fizyczna wpływa zbawiennie w ogóle na cały organizm. No i dzięki niej jesteśmy i zdrowsi, silniejsi, pewniejsi siebie, weselsi. Prywatnie więc to święto warto obchodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu, wyjść na rower, na basen albo chociażby na długi spacer, co dziś wieczorem polecam każdemu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2+1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz, radio.

Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Dzień Ojca w Polsce obchodzimy 23 czerwca, ale w Wielkiej Brytanii i Irlandii przypada ono zawsze na trzecią niedzielę czerwca. David Beckham świętował właśnie ten dzień, dzieląc się na Instagramie rodzinnymi zdjęciami. Na fotografiach nie zabrakło oczywiście jego dzieci i uwaga, w tym pozostającego w ciągłym konflikcie z rodziną Brooklyna Beckhama. Czyżby to kolejny krok jednak w stronę pojednania? Pożyjemy, zobaczymy, ale ważne, że jest jednak jakaś szansa na porozumienie.

0: Dziś swój dzień ma Volkswagen Garbus. Żuczek, różne tam nazwy na niego wymyślano, ale jednak Garbus chyba się przykleiło najlepiej. Co możemy powiedzieć o tym samochodzie? To jedna z największych ikon motoryzacji. Przypomnę tylko, że w latach 1938-2003 wyprodukowano ponad 21,5 miliona egzemplarzy. Ten zaprojektowany przez Ferdinanda Porsche samochód początkowo miał służyć jako tani samochód dla ludu, a stał się ikoną.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: up, up, up. Ja wiem, że ciężko się ruszać, gdy jest tak gorąco, choć powoli, powoli temperatura spada. To piosenka, którą wysłuchaliśmy, Olly Murs i Demi Lovato, a my zbliżamy się do 19. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 22 czerwca i godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Są 2 śledztwa w sprawie głośnej afery wokół warszawskiego szpitala południowego.
7: Chodzi o sprawę młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych.
6: Jedno postępowanie dotyczy wyłudzenia z placówki kwoty znacznych rozmiarów.
7: Drugie ma wyjaśnić kwestię nadzoru nad szpitalem. Uszkodzony gazociąg jest przyczyną ewakuacji mieszkańców ulicy Hubalczyków w Kielcach.
6: Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków. Odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce odblokowany.
7: Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu. Domagali się rozmów z rządem.
6: Informacje w tej sprawie zbiera Anna Pałamar. Co ustaliłaś?
8: Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Jak przekazał mi Paweł Toporek, rolnik spod Widuchowej, taką decyzję wydał burmistrz Gryfina. Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.
7: Nasza rewolucja.
6: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasia.
9: Dzień dobry. 11 listopada nasza rewolucja trafi do kin. To film inspirowany historią legendarnych opozycjonistów z czasów PRL. Opowie m.in. o czułej relacji Grażyny i Jacka Kuroniów. Grają ich Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik, a ich filmowego syna gra syn Arka, Jakub.
10: U mnie jako po prostu ojca włącza się zupełnie inny monolog wewnętrzny. Czyli zamiast skupić się na moim Jacku, to słucham drugim uchem Kubę, mojego prawdziwego syna, który gra Maćka Kuronia. I my, o dobrze, ale dobrze, teraz dobrze, oj, dobrze, nie za dużo, za dużo, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I tak po prostu mówię, ale dobra, przestań już myśleć o Kubie, skup się na swoim bohaterze, nie da rady.
9: Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dziś w Faktach. Autorski musical Panny z Wilka, inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy z 1979 roku, powstał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Prapremiera spektaklu w reżyserii Jędrzeja Gorskiego pojutrze. Powstanie nowy serial animowany poświęcony znanej na całym świecie Pipi Pończoszance. Nieustraszonej i zabawnej, rudowłosej bohaterce powieści Astrid Lindgren. W produkcję zaangażowana jest ta sama firma, która wcześniej przeniosła na ekran postać misia Paddingtona.
0: Ciągle ciepło, no nie powiem, że upalnie, ale 24 stopnie to jest naprawdę świetny wynik o tej porze dnia. Na barometrach 9 hektopaskali, no i wiatr jedynie silniejszy w podmuchach, ale na niebie pełne słońce, więc co nam te podmuchy? To jest program Po Godzinach, a do 20 między innymi powrócimy do tematu garbusa, który ma dzisiaj swoje święto, oraz do lasów deszczowych. Te także dzisiaj obchodzą swój dzień. Do godziny 21. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Dzisiaj, przypominam, mamy Dzień Garbusa. Pozdrawiam wszystkich kierowców i tych, którzy bardzo mocno pilnują, aby ich auta błyszczały i wyglądały wyjątkowo. No, kiedyś jadąc garbusem też pewnie się zdarzało nieraz, że ktoś, a raczej ktoś, tylko kobieta musiała urodzić dziecko, bo nie zdążyła dojechać do szpitalu. Zatem garbus, a raczej producenci garbusa, Volkswagen wymyślili prezenty za urodzenie w aucie i w latach 60. Volkswagen prowadził taką nietypową akcję. Jeśli dziecko urodziło się w jadącym garbusie, producent wręczał rodzicom nie samochód, a pamiątkowy certyfikat oraz specjalny bon oszczędnościowy. Bardzo miło. Nie wiem, czemu teraz nikt na to nie wpadł jeszcze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Światowy Dzień Lasów Deszczowych, jaki dziś obchodzimy, to nie byle jakie święto, bo przecież wiemy, że bez tych lasów życie na Ziemi byłoby bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Nie, no pewnie możliwe, ale bardzo trudne. Dobra, nie filozofuję. W 2025 roku ta utrata lasów globalna wyniosła 25,5 miliona hektarów. Globalna, czyli na całej Ziemi. W przypadku samych tych pierwotnych, czyli deszczowych, tych najcenniejszych, tropikalnych, straty były na szczęście o ponad 30% niższe niż w latach rekordowych i pochłonęły około 4 300 tysięcy hektarów, co odpowiada tempu 11 boisk piłkarskich na minutę. O zgrozo!
1: Radio Impuls.

Kto miał garbusa ręka do góry, albo przynajmniej w czyjej rodzinie był? Pewnie prawie wszędzie się przewinął garbus, jeżeli interesowaliście się motoryzacją. Warto pamiętać, jak wyglądały te garbusy. Pierwsze powojenne modele na przykład nie miały wskaźnika poziomu paliwa w desce rozdzielczej i to było tak rozwiązane trochę jak w motocyklu, bo kiedy silnik zaczął gasnąć, kierowca musiał ręcznie przekręcić zapasowy krajnik pod maską, który uwalniał rezerwę, a w rezerwie było 5 litrów benzyny, ważne

0: żeby było blisko do stacji wtedy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To Call Me, a nie Call Me is Back Now. Do 20 zostało coraz mniej czasu. Punktualnie o 20 oczywiście na naszej antenie zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: O reklamie.
0: Jest poniedziałek, minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: CBA ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym.
7: Dwa postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa.
6: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, zacznijmy od pierwszego śledztwa. Co konkretnie ma wyjaśnić?
8: Chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
9: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
8: A grozi za to 10 lat więzienia.
7: A jaki jest przedmiot drugiego śledztwa?
8: Prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
9: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów. W drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
8: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, m.in. prezydent stolicy.
7: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
6: Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
7: Wcześniej Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję.
6: Ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie.
7: W Krakowie trwa usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła w południe nad miastem.
10: Syn wjechał w kałużę i niestety auto zostało. Woda do silnika wleciała, no i urwał tutaj całego grilla, nie?
11: Cały czas jeszcze duża kałuża została.
10: No to już teraz mała jest. Było jakieś 4 razy tyle, albo więcej. Zaczęło tak prać deszczem niesamowicie, że no w okamgnieniu zrobiły się kałuże, nie?
12: Widać nawet po patyczkach, jak wylało, nie? Na chodnik. No niestety. Wyremont był drogi, a nic się nie zmieniło.
13: Gdzieś tam jeszcze piwnice pewno też pozalewane w jakichś tam obszarach tutaj, gdzie jest właśnie niżej, bo to najgorsze, gdzie są bloki położone troszkę niżej, to woda się zbierała.
7: Usłyszał w krakowskiej Nowej Hucie Paweł Konieczny.
0: Zmiany, bo ta pogoda to potrafi się w ciągu kilkunastu minut zmienić diametralnie, no bo to jest taki okres. Na termometrach obecnie mniej więcej w okolicach 20-21 stopni Celsjusza, możliwe opady deszczu, na barometrach w okolicach 1007 hektopaskali. No ale co będzie dalej, bo sprawdzamy sobie w naszej wydłużonej prognozie po godzinie 20 w nocy bez opadów z temperaturą najniższą nad ranem do 13 stopni Celsjusza. Jutro dzień rozpocznie się od ładnego, ślicznego słońca, a temperatura w ciągu dnia maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. Wystarczy? Mam nadzieję, że tak. W ostatniej godzinie naszego popołudniowo-wieczornego programu Po Godzinach będziemy mówić w dalszym ciągu o garbusie, ale także o osobach otyłych, bo na to trzeba zwracać uwagę, szczególnie właśnie latem. Będzie również ciekawostka filmowa z Ojca Chrzestnego. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: dawno temu, a jak dawno? No to tak, że nie było jeszcze internetu, a w Polsce były telewizory czarno-białe. Wówczas garbusami jeździł już cały świat. No może nie cały, ale bardzo dużo osób korzystało właśnie sobie z garbusów, a dzisiaj garbus ma swoje święto. Co ciekawe, garbus nie miał bagażnika, praktycznie nie miał bagażnika, z przodu to na pewno, no bo to był z tyłu, miał silnik. Ta konstrukcja sprawiała, że miejsca z przodu nie było, bo zajmuje tam zbiornik paliwa za dużo tego miejsca i koło zapasowe. Ten niewielki bagażnik po prostu znajdował się jedynie za oparciem tylnej kanapy, więc wyjazd na długi, długi lot gdzieś za granicę, no, graniczył z cudem. Ale my, Polacy, przecież jeżdżąc maluchami do Bułgarii, dawaliśmy radę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ostatnio oglądałem gdzieś w telewizji po raz kolejny Ojca Chrzestnego. No i tak to już jest, że gdy przypominam sobie o jakimś filmie, to zaraz poszukuję jakichś ciekawostek na temat tego filmu. To już chyba tak zwane zboczenie zawodowe. No i oczywiście znalazłem. Przedstawiciele włoskiej mniejszości w Stanach Zjednoczonych, uwaga, zabronili twórcom filmu używania słowa mafia oraz innych wyrażeń opisujących gangsterów. Zatem w filmie rzeczywiście Ojciec Chrzestny ani razu nie padło słowo mafia.
1: Radio Impuls.

0: okres letnio-wakacyjny to czas, kiedy spożywamy więcej cukru. Niestety ciasteczka, lody, gofry z bitą śmietaną i inne jeszcze pyszne rzeczy. A te powodują, że przybiera nam tu i ówdzie na wadze kilogramów. Oczywiście tłuste żarcie też nie sprzyja. Trzeba się pilnować i coraz więcej osób otyłych niestety w naszym kraju. Ale na szczęście jeszcze daleko nam do Amerykanów, bo ci to dopiero szaleją. Tam odsetek otyłości wynosi około 42-43% dla dorosłych osób, co oznacza, że ponad 2 na 5 osób dorosłych Amerykanów miało problem z otyłością. Och, jak ja się cieszę, że w mojej młodości nie było tych wszystkich sieci fast foodowych, a słodycze, to był ciężki temat.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Rachu ciachu i po strachu, proszę, jak szybko nam upłynęły 4 godziny. Za chwilę będzie 21, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości po 21 wieczór reporterów. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
8: Na zegarach 21, w kalendarzach 22 czerwca, czas na wiadomości.
9: Zaczynamy od faktów ku przestrodze.
10: Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach mogła zakończyć się tragedią.
11: Mężczyzna wykonywujący manewry dużą łodzią motorową traci z pokładu kobietę. Ta kobieta wpada do wody. Nieopodal mamy pływający też dużą prędkością skuter wodny. Tutaj naprawdę było o krok od tragedii. Pamiętajcie, brawura to nie odwaga.
9: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Trójkolorowi bardziej obawiają się kapryśnej pogody niż drużyny przeciwników. To ocena francuskich mediów.
9: Wieczorem na mundialu pojedynek Francja-Irak, przypomina Marek Gładysz.
12: Mecz rozpocząć się ma w Filadelfii o godzinie 23 naszego czasu, ale specjaliści podkreślają, że może zostać opóźniony, bo synoptycy zapowiadają tam gwałtowne burze. Według obowiązującego tam prawodawstwa pojedynek piłkarski musi zostać opóźniony o co najmniej pół godziny, jeżeli będą w pobliżu stadionu uderzenia piorunów. Jeżeli chodzi natomiast o iracką drużynę, to przegrała ona w pierwszym meczu rozpoczętym tych mistrzostw świata z Norwegią 1-4, a więc francuska reprezentacja nie powinna mieć dzisiaj według paryskich obserwatorów większych problemów z jej pokonaniem.
9: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone.
10: To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzali, czy kupujemy zbyt dużo odzieży.
9: A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
13: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
14: Zdarza się. I wtedy oddaję.
15: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
14: A myślę, że nie.
16: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
13: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
15: Nigdy nie noszonych?
13: Tak, właśnie.
15: Skąd się tam wzięły?
13: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
15: O, promocja.
13: No, coś takiego właśnie.
15: Kusi, korci.
13: Dokładnie.
15: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
13: No, dokładnie tak jest.
10: Usłyszał w Lublinie Dominik Smaga.
8: Noc w Puławach będzie spokojna, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez istotnych opadów. Temperatura obniży się do około 13 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, jutro w Puławach zachmurzenie umiarkowane, okresami małe. Coraz więcej słońca w ciągu dnia. Temperatura maksymalna osiągnie około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Opady nie powinny wystąpić, a warunki pogodowe będą korzystne. Czerwca po 21 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.

Urząd Gminy Baranów apeluje do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody. Powodem jest utrzymująca się susza i wysokie temperatury, które powodują duże obciążenie sieci wodociągowej. Władze proszą, by w tym czasie ograniczyć zużycie wody do podstawowych potrzeb domowych. Chodzi o to, by nie wykorzystywać kranówki do podlewania ogrodów i trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów. Jak podkreśla gmina, taka oszczędność pomoże utrzymać odpowiednie ciśnienie w wodociągach i może zapobiec przerwom w dostawach. To także ważne dla zapewnienia sprawnego działania hydrantów i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

0: Opolska policja podsumowuje ostatnią akcję trzeźwość przeprowadzoną w minionym tygodniu. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze skontrolowali ponad 600 kierowców i ujawnili 10 nietrzeźwych uczestników ruchu. Wśród nich było 2 kierowców samochodów i 8 rowerzystów. Niechlubnymi rekordzistami okazali się dwaj cykliści z gmin Józefów nad Wisłą i Poniatowa, którzy mieli po blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali także 2 prawa jazdy oraz ujawnili 2 kierowców, którzy prowadzili samochody bez wymaganych uprawnień. Mundurowi przypominają, że pijani kierowcy i rowerzyści stwarzają śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych. To ważne, by nie pozostawać obojętnym. Jeśli podejrzewamy, że ktoś prowadzi pod wpływem alkoholu, warto zadzwonić pod numer alarmowy 112. Taka reakcja może zapobiec tragedii.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Miasto Lublin wraz z placówkami medycznymi zachęca mężczyzn do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych. Akcja rozpocznie się jutro z okazji Dnia Ojca oraz Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Raka Prostaty i potrwa do tego piątku. W tym czasie będzie można sprawdzić stan zdrowia m.in. w kierunku nowotworów, na jakie zapadają mężczyźni. To także okazja, by skorzystać z konsultacji urologicznych i dietetycznych, a w wybranych placówkach dostępne będą również badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego dla mężczyzn w wieku od 50 do 65 lat. Na osobne spotkania mogą liczyć pacjenci z nieprawidłowym wynikiem PSA. Zapowiedziano także czat edukacyjny z urologiem oraz działania informacyjne dotyczące zdrowego stylu życia. O szczegółach informuje lubelski ratusz.
1: Radio Impuls.

0: Do jutra w Puławach można zajrzeć do niezwykłego świata warzyk. W Puławskim Obserwatorium trwa wystawa fotografii przyrodniczej autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej, która pokazuje te piękne owady z zupełnie innej perspektywy.
1: One są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie, tak jak tutaj mamy obok na przykład ważkę, która ma dosłownie 10 minut, jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi, nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka, ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka, póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć.
0: Dlaczego na terenie Puław występuje tak dużo ważek?
1: Mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie.

0: Lubelskie bolidy napędzane wodorem kolejny raz wezmą udział w wyścigu Shell Ecomarathon 2026. Zespół Hydro Green Team Politechniki Lubelskiej jako jedyny z Polski wystawi dwa pojazdy, Hydros i Hydrę. Celem rywalizacji jest przejechanie jak najdłuższego dystansu przy minimalnym zużyciu energii i zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Oba pojazdy napędzane są wodorem i ogniwami paliwowymi, a za ich kierownicą zasiądą studentki Politechniki Lubelskiej. Zawody w Kamieniu Śląskim ruszą w tę środę i potrwają do niedzieli. Weźmie w nich udział 150 drużyn z 28 krajów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Czujność i szybka reakcja mieszkańca Puław pomogły uniknąć niebezpiecznej sytuacji na jednej z ruchliwych ulic miasta. W minionym tygodniu na rondzie prymasa Stefana Wyszyńskiego zauważono starszą kobietę, która samotnie przebywała na wyspie Ronda. Seniorka była zdezorientowana i znajdowała się w miejscu stwarzającym zagrożenie zarówno dla niej samej, jak i dla kierowców. Jeden z mieszkańców nie pozostał obojętny, pomógł kobiecie opuścić jezdnię, zapewnił jej bezpieczeństwo i powiadomił służby. Ponieważ kontakt z seniorką był utrudniony, została ona przekazana pod opiekę policjantów. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest reagowanie wtedy, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Młode firmy z Lubelszczyzny mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia w rozwijaniu swojego biznesu. Ruszył nabór do Puławskiego Akceleratora Biznesu, programu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata. Uczestnicy otrzymają pomoc m.in. w zakresie marketingu, sprzedaży, budowania marki, analizy rynku oraz pozyskiwania finansowania. Program obejmuje również doradztwo prawne, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych i dostęp do specjalistycznej infrastruktury. Projekt realizowany jest przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Do udziału zakwalifikowanych zostanie 15 firm, które przez nawet rok będą mogły korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów. Zakończyła się rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie. Drugi najstarszy park w mieście przeszedł kompleksową modernizację. O tym, co zmieniło się na jego terenie i co to oznacza dla mieszkańców i gości Lublina w relacji Małgorzaty Kmieciak.
1: Historyczne alejki, nowe nasadzenia i więcej przestrzeni do rekreacji. Tak po zmianach wygląda Park Bronowicki w Lublinie. Odtworzono dawny układ ścieżek, powstały nowe ciągi piesze oraz miejsca do odpoczynku. Na najmłodszych czeka nowoczesny plac zabaw z urządzeniami wodnymi, a dla osób aktywnych przygotowano siłownię plenerową. Park wzbogacił się także o tysiące nowych roślin, ławki, stojaki rowerowe. Jest tam bezpłatne Wi-Fi. Zadbano również o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, a bezpieczeństwo mają zapewniać monitoring i nowe oświetlenie.
0: W Dolinie 10 Stawów w Poniatowej szykują się zmiany. Gmina podpisała umowę na projekt, który ma jednocześnie zadbać o przyrodę i sprawić, że to miejsce będzie jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Małgorzata Kmieciak.
1: W praktyce oznacza to sporo zmian w terenie. Pojawią się nowe ścieżki spacerowe i edukacyjne, które mają ułatwić zwiedzanie tego obszaru, no i przybliżyć gościom jego przyrodę. Zaplanowano także nasadzenia drzew i roślin, a w samych stawach i w ich okolicach powstaną wyspy dla ptaków oraz miejsca lęgowe. Nie zabraknie też elementów dla odwiedzających. Będą ławki, kosze, nowe alejki, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Całość ma sprawić, że Dolina 10 Stawów stanie się bardziej dostępna, ale nie utraci swego naturalnego charakteru.
0: Pracę wykona firma z Lublina, a inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego od 2021 do 2027 roku. Jej wartość to ponad 2 miliony złotych, a zakończenie prac zaplanowano na 2027 rok. A teraz wracamy jeszcze do minionego weekendu. Mieszkańcy i goście Puław przez 2 dni bawili się na pikniku u księżnej Izabeli. Jak mijał im czas na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich? Sprawdzała to nasza reporterka Julia Zagrajuk.
2: My już jesteśmy drugi raz na tym pikniku i muszę powiedzieć, że przeszło moje oczekiwania organizacja w tym roku, dlatego że jest mnóstwo stanowisk, fantastyczna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Mnóstwo konkursów, quizów, rozwiązywania zagadek, zabawy samej w sobie, ale też mnóstwo muzyki i tańca, no i taki lekki powrót właśnie do czasów księżnej Izabeli. Także wydaje mi się, że jest rewelacyjnie. Ten piknik ma o tyle taki ciekawy charakter, że nie jest typowym festynem rodzinnym, jakie do tej pory mieliśmy, ale również jest możliwością wrócenia do historii.
3: Niestety w radiu nie widać, jak dużo jest pięknie ubranych ludzi.
2: Tak. Myślę, że to jest fajny pomysł. A jednak bardziej jestem ciekawa tego, jak jutro będą ludzie wyglądać, kiedy będziemy mogli zobaczyć te lata 20, lata 30. Dlatego, że ten okres jest tak naprawdę bardzo ciekawy. Nasza Polska, młoda Polska i bohema i to wszystko z tym związane. Mam nadzieję, że ludzie poczują ten klimat.
0: Dodajmy, że tegoroczny piknik był także okazją do świętowania 120. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Z tej okazji wczoraj wypuszczono w powietrze dziesiątki baloników w barwach miasta. Po świętowaniu i rodzinnej atmosferze czas na temat, który wymaga codziennego zaangażowania i pomocy. Teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
3: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
4: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore, najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
0: Czy można zauważyć sezonowość w adopcjach zwierząt?
4: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kocięt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe, więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy w okolicy czerwca, pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
0: Kto może zostać domem tymczasowym?
4: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego.
0: Jak mieszkańcy regionu mogą pomóc zwierzakom?
4: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo, ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt, oleju z łososia. Jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni.
0: Od troski o zwierzęta przechodzimy do propozycji dla miłośników słowa pisanego i literackiej twórczości. Coraz mniej czasu mają ci, którzy chcieliby wziąć udział w najnowszej edycji konkursu literackiego imienia Marii Komornickiej. Kozienicki Dom Kultury zaczeka na zgłoszenia do końca czerwca, a co można przedstawić, przypomina Elwira Kozłowska, dyrektor KDK.
5: Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 wiersze lub jedno krótkie opowiadanie, liczące do 3 stron formatu A4. W jednym i drugim przypadku wybór tematyki jest dowolny, a przy tym można wziąć udział w obu kategoriach. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy zgłaszać prac wcześniej publikowanych, również tych w formie e-booków, a także nagradzanych w innych konkursach.
0: Szczegółowy regulamin znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury.
6: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
4: W kalendarzach 22 czerwca, czas na wiadomości.
5: Ponad 23 miliardy złotych. Tyle środków z umów na zbrojenia zostało refinansowanych w ramach programu SAFE. 12 umów zmieniło źródło finansowania z budżetu państwa na pożyczkę z unijnych środków. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Igorze, 23 miliardy złotych. Co stanie się z tymi pieniędzmi?
6: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym. Polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Rosomak, czy też na wojskowa jel.
5: Po tygodniu od zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wciąż nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent miał przekazać Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi uzgodnione z prezydentem Trumpem informacje na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Tomasz Skory, Tomku, spotkania nie było, bo obaj panowie są zabiegani.
7: Żadnego zaproszenia dotąd nie było. Usłyszałem jeszcze dziś w MONie, a informacja, że do spotkania, które miało się odbyć po powrocie prezydenta z USA, wciąż nie doszło, powtarza się już codziennie od tygodnia. W środę wracając z USA, Karol Nawrocki od razu pojechał na ćwiczenia Dzielny Dzik w Orzyszu. W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz spotykał się w Brukseli z szefem Pentagonu. W piątek prezydent miał galę agroligi, a minister nominację. I także dziś minister był na Śląsku, a prezydent brał udział w konferencji na temat demografii. Kiedy skończył, Władysław Kosiniak-Kamysz wylatywał akurat na 2 dni do Hiszpanii. A kiedy wróci, Karol Nawrocki będzie z kolei w Turcji. A jak i on wróci do kraju, to szef MONU zacznie wizytę w Budapeszcie i tak dalej. Już drugi tydzień dwie osoby kluczowe dla obronności kraju mogą ze sobą rozmawiać tylko zdalnie.
5: Brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat.
4: Noc w Puławach przyniesie umiarkowane zachmurzenie i spokojną aurę. Temperatura minimalna wyniesie około 13 stopni. Wiatr będzie słaby. Nad ranem lokalnie możliwe są niewielkie zamglenia. Jutro w Puławach przewaga pogodnego nieba. Jedynie okresami pojawi się więcej chmur. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Nie przewiduje się znaczących opadów deszczu. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.